Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

kawici Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruje.

latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centym.

0: Rozmowa Tusk-Zełenski na szczycie w Brukseli. Ta informacja u nas na początek. Będzie też niebezpieczny incydent w Krakowie. Dzik przewrócił wózek z małym dzieckiem. I obraz Witkacego za 266 tysięcy złotych. To dla Muzeum Tatrzańskiego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez ukraińskiego przywódcę widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbył się w języku angielskim. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuch pod koniec maja, po tym jak Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. Pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A my wracamy do ataku dzika w Krakowie. Późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze zwierzę przewróciło wózek, w którym znajdowało się roczne dziecko. Maluch trafił do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
0: W związku z tą sprawą na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza, który kieruje szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Rynek pracy pełen kontrastów. Tak wygląda sytuacja m.in. w Poznaniu. Chociaż firmy szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w mieście i powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Mówiła Agnieszka Kownacka z Urzędu Pracy. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
4: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
5: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Teraz w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie pozyskało cenny obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego. Za 266 tysięcy złotych zakupiło obraz Portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi.
7: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed pierwszą wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Mówiła Zofia Radwańska z muzeum. Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego.
6: Kto To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A u nas na początek obraz olejny Dom Wschodzącego Słońca. House of the Rising Sun i Animals. Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na poranek z Radiem Plus. Jest 5 minut po 6 i jest piątek.

No to składamy życzenia dzisiaj na naszej liście solenizantów: Michalina, Bożysław, Gerwazy, Odo, Protazy, Julianna, Eurydyka i Grymilda. Wszystkiego najlepszego. Przypominam,

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: W swoim życiu przeprowadzałem się już tak poważnie dwa razy. I przeprowadzki pokazują nam, jak wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych. Jak wiele rzeczy ani razu żeśmy nie użyli, albo użyliśmy tylko raz i to tylko po to, żeby kogoś nie urazić. Bardzo często jest tak, że wokół nas, że w naszym otoczeniu są rzeczy, których nie potrzebujemy. Zajmują nam tylko pewną przestrzeń, czasami przez to się jakoś dusimy, zabieramy sobie jakąś perspektywę, wyobraźnię. Po prostu jest nam ciasno, ale gromadzimy coś, co jest nam niepotrzebne. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy: gromadźcie sobie skarby w niebie. Co to takiego, skarb w niebie? Jeśli mam sobie coś wyobrazić, jak wygląda skarb w niebie, to widzę przed sobą dobre uczynki. Dobrych uczynków nam nikt nie zabierze. Dobre uczynki zawsze można gdzieś przenieść, one się przydadzą. Dobre uczynki to niewątpliwie skarb w niebie, który warto gromadzić. Bo gdzie Twój skarb, tam będzie i Twoje serce.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Mamo, to jest mój naprawdę pływo.
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Po reklamie.

No właśnie, no właśnie, ufajcie, zaufajcie. Tym razem nie mamie, tacie, którzy ostrzegają, ale Instytutowi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed nadchodzącą falą upału w Polsce. Ten weekend będzie naprawdę gorący, temperatury nawet do 35 stopni w sobotę. No i tak, głównie zachodnia, południowo-zachodnia Polska. Ja się nie myliłem zawsze, mówiąc o temperaturze we Wrocławiu, bo to dolnośląskie, ale też lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie. Tu już widzę taką mapkę z czerwonymi powiatami pomarańczowymi, no gdzie niegdzie są żółte, ale to tam wyżej trochę w górach. Naprawdę, miejcie przy sobie dużo wody, a nie, to te żółte to są gorsze. No dobra, pomarańczowe też będzie całkiem gorąco. Miejcie przy sobie wodę, miejcie przy sobie kapelusz, coś na głowę, krem do opalania. Miejcie przede wszystkim takie poczucie, że teraz będziecie w zwolnionym tempie działać. Lekka przewiewna odzież. Nie pić proszę alkoholu, bo odwadnia organizm. Piątek jest, co z tego, że piątek? Nie pić. No i nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie. To bardzo ważne. No, czekaliśmy na lato, to mamy. Narzekaliśmy na czerwiec, to ktoś nas posłuchał. Tylko dlaczego w drugą stronę przesadził? Agadu teraz i Saragossa Band. Ciekawe, jak w Zaragozie jest.

0: Ale wyskoczyłem z tą Saragossą, bo sprawdziłem z ciekawości, jaka będzie pogoda. Uwaga, upał 42 stopnie nawet we wtorek i w środę. Jak ktoś jedzie na południe na wakacje, to zupełnie niepotrzebnie mógł zostać w kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę po skrócie wiadomości w Radio Plus, za chwilę w 6:30.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Londyn. Tamtejszy sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Na początku września 2024 został zatrzymany na Wyspach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Kuczmierowskiemu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
2: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
1: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem. Na tym nie koniec. Nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Meksyk z 2 wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk zwrócił zaś szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. Prezydent Rafał Trzaskowski nie wykluczył kolejnych zmian personalnych. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w lecznicy. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
4: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
3: Sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w Szpitalu Brudnowskim, gdzie oprócz wynagrodzenia za dyżury zarabiał 25 tysięcy złotych miesięcznie jako zastępca koordynatora SOR-u. Jutro bieg Ursynowa. Zamknięte będą fragmenty Alei Komisji Edukacji Narodowej, to w godzinach 9.30 i 11.00, a już od 8.00 autobusy aż 13 linii będą kursowały zmienionymi trasami. Dziś słonecznie i bez opadów, będzie też bardzo ciepło, maksymalnie 27 stopni, już teraz jest ich 17. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali mamy na barometrach. Wiatr umiarkowanie powieje z północnego zachodu, biometr jest korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, to poranek z Radiem Plus, piątek 19 czerwca. Za chwilę będzie o statusie, o różnych statusach, między innymi o statusie artysty, bo to bardzo ważne, żeby dostać składkę. Radio Plus. Wcześniej artyści bez statusu, przynajmniej takiego oficjalnego, urzędowego, ale wszystkich ich kochamy. Robbie Williams, Supreme, a za chwilę Bengals i Manic Monday.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ustawa o składkach dla artystów trafiła do Sejmu i zawiera w sobie coś takiego jak status artysty. Każdy, kto chce mieć status, będzie musiał pokazać swój dorobek i udowodnić aktywność. Czyli jednak szukają osób z doświadczeniem, jak w każdej pracy na rynku. No ale gdzie je zdobyć? Na początku to żaden artysta, przecież tylko człowiek mający hobby, jak się okazuje. No ale kto będzie chciał oglądać dzieło, które nie jest obrazem, tylko bohomazem? Kto będzie chciał czytać wypociny grafomana albo słuchać jakiegoś wyjca, zanim ten zdobędzie status artysty? Zresztą ja też chcę mieć status fana, miłośnika, melomana, słuchacza, czytelnika i kinomana. Mogę udokumentować doświadczenie. Mam jeszcze gdzieś... Mam tu gdzieś paragon po napoju wypitym na koncercie, zdolność odróżnienia saksofonu od trąbki, a nawet pobrudzone tłustymi paluchami książki. Zresztą miłośnikom galerii handlowych i oglądających wystawy z ciuchami też bym to zaliczył. No bo są miłośnikami sztuki, zwłaszcza gdy przy zakupie dwóch, trzecia sztuka gratis.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Muszę przyznać, że podziwiam Artura Moczarskiego, bo on codziennie znajdzie jakiegoś króla, jakiegoś monarchę, ale cóż tam do dyspozycji ma całe wieki, długie wieki. No to posłuchajmy, kogo dzisiaj odnalazł. Za 6 minut siódma.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 czerwca 1669 roku na tron Rzeczpospolitej wybrano Michała Korybuta Wiśniewieckiego. W roku 1900 tego dnia formalnie zarejestrowano Fundację Nobla. Znacznie wcześniej, 19 czerwca 1027 roku w klasztorze Val di Castro niedaleko Ancony zakończył życie święty Romuald, twórca wspólnoty Kamedułów. Warto też pamiętać o bliźniakach Gerwazym i Protazym. Imiona te wprawdzie rozsławił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, ale ich pierwowzorem byli realni święci. Na wzór swoich rodziców wybrali radykalne życie oddane Ewangelii. Rozdali majątek ubogim i z pokorą znosili prześladowania za czasów Dioklecjana. Odmowa złożenia ofiary pogańskim bóstwom przypieczętowała ich los. Zostali skazani na śmierć przez ubiczowanie i ścięcie. W Mediolanie, w bazylice świętego Ambrożego, wystawiono im okazały sarkofag. Sam święty Ambroży wydobył ich relikwie z podziemi, a ten gest na wiele stuleci, aż do XII wieku, był symbolem kanonizacji. Dziś Protazy i Gerwazy są patronami Mediolanu, ludzi młodych oraz rolników.

0: Bonnie M na antenie Radia Plus. Ja spędzam długie minuty, żeby znaleźć jakiś fajny mem i wrzucić na nasz profil na Facebooku. Dzisiaj znalazłem taki, gdy ktoś mnie pyta, gdzie widzę siebie za 5 lat. Odpowiedź: człowieku, ja tu na razie próbuję przetrwać do piątku. To jest mem z środy, może z wtorku, więc dobra wiadomość jest taka, że przetrwaliśmy, hura, jest piątek, ale ten piątek jeszcze trzeba spędzić i to najlepiej na czymś pożytecznym. Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym, za 2 minuty będzie godzina 7, więc to dopiero początek dnia. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, uwaga, gorąca, upalna.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talk.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zarząd Szpitala Południowego odwołany na wniosek prezydenta Warszawy to pokłosie ostatniej afery. Sprawca zadał jej kilka ciosów ostrym narzędziem, dwa okazały się śmiertelne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki z Małopolski. Skoczą i pomogą w niedzielę na Sopockim Molo. Wyjątkowa akcja charytatywna. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
3: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
1: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem kobiety w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. zadał kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
1: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim mężczyzna zadał śmiertelne ciosy.
4: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
1: 19-latkowie byli parą, ale rozstali się. Po ataku Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Ponad 15 lat w zamknięciu są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiedzą za to matka i siostra. Obie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
5: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
1: Mówił Wojciech Piktel, rzecznik suwalskiej prokuratury. Kobietom grozi 8 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
6: W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. W weekend czekają nas także intensywne burze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Skok do morza i pomoc w jednym. Raz w roku na Sopockim Molo odbywa się charytatywna akcja, która łączy dobrą zabawę ze wsparciem potrzebujących. Tegoroczna 15. edycja w najbliższą niedzielę wesprze zbiórkę dla Adama.
7: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec 2 dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
1: Mówił Marcin Stefański, organizator wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Akcja w niedzielę w samo południe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
8: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jerz.
9: Dziś w pogodzie prym będzie wiodło słońce, nie będzie opadów, będzie też bardzo ciepło, maksymalnie 27 stopni. Teraz mamy około 17. Wiatr w Warszawie umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie wysokie, biometr korzystny.
8: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jerz.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Kto rano wstaje, odkrywa nie tylko kołdrę, no odkrywa też, że piątek już mamy, 19 czerwca. Ostatni tydzień szkoły przed nami już niedługo. Ergo za tydzień, w piątek, będą już prawie wakacje. 6 minut po 7 to przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Będzie też twój zielony zakątek. Przypominamy o naszej zabawie. Cały czas dużo koszulek, czasami przesadzam, mamy do wręczenia. No i rozgrzewka przed wielkim finałem naszej zielonej zabawy.

0: aż 71 pociągów. Dlaczego? By zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Więc w obawie, że się zepsuje i nie będzie nas chłodzić, to w ogóle lepiej, żeby nie jechało. No, takie rozumowanie. W sumie to lepiej w domu siedzieć, niż gdzieś teraz jeździć w takie upały. A swoją drogą, to te narobili tych wynalazków. Okna się otworzyć nie da, bo jest klimatyzacja. A kiedyś, to pamiętam, otwierało się szeroko okna i nawet jak było gorąco, to był przewiew, był fajnie, wiało. Ja to lubiłem głowę wystawiać, a teraz w tych nowych pociągach to nie da rady. Trzymajcie się tam, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie w podróży, żeby no, korzystać jednak z tej klimatyzacji, żeby dużo pić, żeby zatrzymywać się, robić postoje, wychodzić na świeże powietrze, nawet jeżeli za oknem jest upał. No ale zawsze można wejść do jakiegoś klimatyzowanego budynku też. Chociaż za granicą to jest tak, że jak człowiek wchodzi do budynku, to sweter musi mieć przy sobie. Pamiętam takie, tutaj upał, a tam mrozy. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, aby nie było SOS, ale u nas będzie w wykonaniu zespołu ABBA. To już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

spotykał członków rodziny królewskiej, pojawiał się na fotografiach ślubnych, no i zachwyca turystów. Ciekawe, czy tak można sobie podejść i zrobić z nim zdjęcie, bo to już wiekowy jest i może być trochę rozdrażniony. Otóż Jonathan trafił na listę do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę świata. Jest to żółw olbrzymi, Adaprachelys gigantea. No gigantea jest, tak. Ma, uwaga, i teraz uwaga, 194 lata. W 1882 roku trafił na Wyspę Świętej Heleny z Seszeli, że to ktoś pamięta, zanotował, ale on u gubernatora mieszkał w rezydencji i cały czas pasie się na tym trawniku. Już nie ma węchu, nie ma wzroku, ale cały czas lubi trawę. Nie wiadomo, czy jest zadowolony, czy drażni go ten szum cały, ale ma się świetnie. 194 lata, wyobrażacie sobie. 1882 rok, kiedy tam trafił, a przecież jest jeszcze starszy, no to życzymy 200 lat, co najmniej Jonathanowi. Taki zapis w Księdze Rekordów Guinnessa to ho-ho, chociaż sam pewnie nie ma o tym pojęcia. Madness, Our House już teraz w Radiu Plus. Za 3 minuty będzie 7:30.

0: Gdzie ja się widzę za 5 lat? To pytanie na naszym profilu facebookowym. Ono służyło jako pretekst do odpowiedzi. Jakie 5 lat? Ja chcę dożyć, dotrwać, jakoś przetrwać do piątku. No to mamy piątek, ale Katarzyna napisała. Gdzie ja się widzę za 5 lat? Trudne pytanie. Chyba chciałabym sobie żyć w otoczeniu wnuków, których jeszcze nie mam. Starać się tam, starać, proszę. I podróżować po świecie z mężem. No to życzymy, aby to się wszystko spełniło. Za minutę w pół do 8 na razie jest ten wyczekiwany piątek. Czas na wiadomości, skrót i prognozę pogody to już za chwilę w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Szwajcaria odwołano planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego, donosi tamtejsza dyplomacja. Kilka godzin wcześniej Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Plany rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, czytamy w oświadczeniu. Wcześniej zapowiadano, że potrwają 60 dni i doprowadzą do ostatecznego porozumienia. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, nadal obowiązują jednak niższe stawki VAT. To na koniec jeszcze fala upałów we Włoszech. Nad kraj nadciąga tak zwana kopuła gorąca. Już w weekend termometry pokażą nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie w środkowej części kraju i na Sardynii. Tropikalne temperatury także we Francji. W stolicy w weekend termometry pokażą tam ponad 40 stopni na plusie.
2: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji, a potem znowu był spadek temperatur i deszczowa aura, a przed nami weekend pełen upałów. Wszystko to może spowodować kolejne wzrosty cen.
3: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo.
4: I jak te ceny się kształtują? Po ile mniej więcej można teraz kupić?
3: A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
2: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Warszawski Uniwersytet Medyczny chce stać się najważniejszym centrum badań klinicznych w Polsce. Pozycję zapewnić ma mu interdyscyplinarność, mówi rektor uczelni Rafał Kręgę.
5: Chcemy być najważniejszym ośrodkiem na mapie badań klinicznych w Polsce. W porównaniu do innych ośrodków i innych instytucji, które są często instytucjami monoprofilowymi, w naszym centrum mamy możliwość prowadzenia zintegrowanych badań, dysponując odpowiednio przygotowanymi zespołami naukowców.
2: Naukowcom prowadzącym badania pomóc ma Centrum Wspierania Badań Klinicznych powołane przy Uniwersytecie. Instytucja zajmować się będzie zadaniami administracyjnymi, które dotychczas spoczywały na barkach lekarzy. Dziś będzie słonecznie, nie będzie opadów, teraz 19 stopni, maksymalnie 27, ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu.
6: Za 26 minut 8 poranek z Radiem Plus.

0: Uwaga, gwiazdą teraz będzie star, ale to nie chodzi o star jako gwiazdę, tylko o star samochód. Otóż w Szczecinie, w muzeum, już mówię, w jakim muzeum techniki i komunikacji, można oglądać Stara 20. To stara konstrukcja, jest z 1954 roku. Chyba jedyna taka dostępna. To pierwszy pojazd polskiej konstrukcji. No nie wygląda to ładnie. Wszystko skorodowane, deski, bo z tyłu jest... No, taka skrzynia zbita z desek, też już powyłamywane, ledwo się trzymają, opony zzieleniałe, ale jak zapewnia muzeum, fotele są jeszcze oryginalne, mimo że tam dziury w tych fotelach i zegary też. I nawet, co więcej, oni powiedzieli, że przy odrobinie wysiłku dałoby się uruchomić silnik. On tak wygląda, ten star, bo jeszcze jest przed renowacją, przed restauracją. Znaczy, odrestaurowany jeszcze nie został. Tam nie widzę restauracji. W każdym razie będzie wyglądał dużo ładniej, ale już można go oglądać. To dopiero cacko. Pierwszy pojazd polskiej konstrukcji powojenny. Za 18 minut godzina 8. No wakacje się zbliżają. To jest najlepszy czas, żeby poznawać różne polskie muzea. Narobiło się ich tyle, ale jest co oglądać, jest co zwiedzać w naszym kraju.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
2: Po reklamie.

0: Twój zielony zakątek.
1: Oczywiście, że nie zapomnieliśmy o zielonych zakątkach. Cały czas czekamy na wasze zdjęcia. Jeżeli nie udało się w poprzednich dniach, to wysyłajcie je cały czas, może w innym ujęciu, może o innej pogodzie. Dzisiaj chyba rano ładny wschód słońca dało się zrobić. Oczywiście na pierwszym tle musi być zielony zakątek, czyli wasz ogródek, balkon, taras, tam gdzie odpoczywacie, gdzie jest zielono, gdzie coś hodujecie. Przyślijcie do nas zdjęcia, a my będziemy nagradzać codziennie kilka mini finałów z naszymi koszulkami, czasami przez sadzam, a pod koniec czerwca, tak dokładnie już za tydzień, wielki finał i gra o 5000 zł na upiększenie waszych ogródków i działek. Czekamy na zdjęcia na stronie radioplus.pl, wszelkie szczegóły, a po godzinie 8 wezmę do ręki telefon. Symbolicznie, bo tu mam zupełnie inaczej na klawiaturze, tu wszystko i na naszej radiowej konsoli rozmieszczone i zadzwonię do kogoś, czyje zdjęcie zdobyło jakby największe moje dzisiaj, mój największy zachwyt wzbudziło. O tak powiem, chociaż naprawdę wszystkie są zachwycające. Czekam na zdjęcia, BJ Thomas już teraz i będzie trochę padać.
0: Twój zielony zakątek.

0: Gdzie się widzę za 5 lat? 5 lat to dużo, jeżeli chce się przetrwać tylko do piątku. Na naszym profilu facebookowym Ala napisała, że nas emerytów to nie dotyczy, gdy ma się codziennie weekend. No, to prawda. Ale weekend weekendem, ma się dzieci, wnuki. No i jednak różnią się te dni w tygodniu, kiedy trzeba gdzieś się kimś zająć, w czymś pomóc, a weekendy są też zupełnie inne, gdy czasem ktoś na obiad wpada, prawda? Teraz napisała, tak daleko nie sięga myślami, chodzi o te 5 lat, ale w niedzielę po południu na pewno będę w Gdańsku, to już pewne. Pozdrawiam i dobrego dnia z Radiem Plus. Proszę do Gdańska Radio Plus też zabrać. Znaczy tak mentalnie ze sobą, bo oczywiście tam też gramy. Za 2:08 za chwilę wiadomości w Radio Plus. Prognoza pogody i te ostrzeżenia przed upałami też będą.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
8: Miał gruziński paszport, działał w Polsce od kilku lat. Co wiemy o zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej? Te informacje u nas za chwilę. Stała amerykańska baza w Polsce. Jest oficjalna odpowiedź Waszyngtonu. Zostań ambasadorem Afryki. Na koniec opowiemy o kampanii Arise Africa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje służb o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek, przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj rano. Co jeszcze o nim wiemy, to pytanie do naszego reportera Michała Rawy.
9: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
10: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
9: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
8: W miniony poniedziałek 36-latek miał zamordować Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki. Ofiara to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał do niego kilka strzałów. Pistoletu do tej pory nie odnaleziono. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak poczekać. O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
11: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
12: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz
7: nawet no, uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
11: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
12: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
11: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
8: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
13: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
8: Urzędnicy przypominają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosi o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Zostań ambasadorem Afryki. Międzywyznaniowa organizacja chrześcijańska Open Doors zachęca do udziału w kampanii Arise Africa. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem prześladowań chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej, którego doświadcza aż 138 milionów osób. Potrzeba modlitwy i wstawiennictwa, mówi Dominika Przybysz z Open Doors.
14: Jedną z takich propozycji jest właśnie pakiet ambasadora Arise Africa. Na naszych stronach internetowych jest specjalna zakładka poświęcona tej kampanii, gdzie można przeczytać dokładnie o co chodzi i jak można też zaangażować swoją wspólnotę, swoją rodzinę, swoją parafię do tego, żeby włączyć się w tą kampanię, być częścią tego ruchu modlitewnego w intencjach właśnie Kościoła Afryce.
8: Można też wesprzeć kampanię finansowo. Szczegóły na stronie Open Doors. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
11: Pogoda. Bez opadów i ze słońcem dziś piękny dzień przed nami w Warszawie. 19 stopni już mamy maksymalnie. Temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie mamy wysokie, bo 1021 hektopaskali. Warunki biometeo są korzystne, przynajmniej na razie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ja już wiem, co ze mną nie tak dzisiaj. To Chris Ria mi właśnie uświadomił. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Kawy jeszcze nie piłem, teraz mi się przypomniało. Śniadanie było, nawet takie mini słodkie coś na drugie śniadanie, a kawy nie było. Chris Ria, The Blue Cafe już teraz w Radiu Plus. Ja idę sobie zaparzyć. A później, jak skończy... Proszę przypilnować, żeby Edyta Górniak zaśpiewała One and One, a ja za chwilę wracam.

0: Twój zielony zakątek.
1: No, najłatwiejsze to ja rozpoznałem. No, bratki są oczywiście, a poza bratkami jakie inne kwiatki. Tak. Beata z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A czym tu się chwalimy?
2: To jest wystrój koło szkoły, pracuję w szkole, w technikum i cały rok na okrągło dbam o wejście do szkoły, tak żeby było pięknie i ładnie.
1: A technikum jakie?
2: Bydgoszcz, zespół szkół elektrycznych.
1: Elektrycznych, bo to sobie pomyślałem, 41. Że może jakieś ogrodnicze technikum, ale to elektryczne.
2: Nie.
1: Ale
2: elektryczne.
1: Co, uczniowie dbają o te kwiatki? Bym się bał sadzić, bo to zadepczą, kopną piłką albo coś tam jeszcze.
2: Nie, nic nie zrobią złego, nie, naprawdę.

0: prostu to jest taki mały zakątek, nie? Tylko to było, no, ale jeszcze jest tam większy ogród dalej. Później jest i trawa, i są drzewka, i po prostu naprawdę jest ślicznie no, przed naszą
1: szkołą. A co to, jak się, jak wakacje się zaczną, to kto będzie dbał?
0: No to potem już jest inna tam grupa, która zostaje w szkole. I oni też to podlewają, nie? Ale to tylko jest 3 tygodnie, ja mam urlopu, także spokojnie.
1: To trzeba w dobre ręce komuś przekazać. A ty uczysz, czy się zajmujesz tak administracyjnie?
0: Nie, administracyjnie. Administracyjnie, pracownik powierzchni płaskich, także teraz to tak się nazywa. No,
1: jakie płaskie, to pięknie tu wyrosło do góry, nic tu płaskiego nie ma. Dzisiaj wyjątkowo dostaliśmy kolaż 6 zdjęć, ja tak zadzwoniłem, myślałem, że to gdzieś koło domu, okazuje się, że to jest szkoła. Miejsce, które z wypoczynkiem może nie do końca się kojarzy, bo tak ten nasz konkurs ma taki charakter, że odpoczywamy, patrzymy, ale jest dużo przyjemniej w takich kwiatach się uczyć i pracować.
0: Tak, tak, dostaję różne takie są właśnie pochwały później, nie, za to. Także to jest moja dodatkowa praca, nie?
1: Dobrze.
0: Ale ja bardzo kocham, po prostu uwielbiam kwiaty, uwielbiam.
1: Dziękujemy za to zdjęcie, wysyłamy koszulkę jako taką nagrodę wstępną, ale zdjęcie oczywiście, a ten w zasadzie zestaw 6 zdjęć trafia
0: Dziękuję
1: do naszego finału.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam moje ulubione radio.
1: Dziękujemy
0: Słucham
1: również.
0: Słucham codziennie od samego rana, także wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Miłego dnia w szkole dzisiaj pewnie. Twój zielony zakątek po godzinie 9, po godzinie 12, także kolejne edycje naszej zabawy w drodze do finału, który już za tydzień, a szczegóły na stronie radioplus.pl.
2: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Albano i Romina Power.

No to jeszcze krótkie, jedno, ale ważne ostrzeżenie, bo ostrzegamy cię od samego rana przed upałami. Ten weekend będzie naprawdę gorący. No a pogoda sprawiła to, że pojawiły się też kleszcze, drodzy państwo. Jeżeli do lasu pójdziemy trochę w cieniu posiedzieć, bo to las, w upały las jest bardzo przyjemny, no to później pooglądajmy się dokładnie, bo jest cała plaga. Okazuje się, że taka pogoda, jaka była w Polsce, to nie chodzi o to, że teraz jest ciepło, tylko chodzi o to, że długo było zimno i te kleszcze swoją aktywność przesunęły na późniejszy termin. Więc teraz są, uważajcie na siebie, ale oczywiście nie rezygnujcie ze spacerów. Ten weekend będzie idealny, chyba że chcecie zupełnie w domu posiedzieć w tym swoim zielonym zakątku cudownym.

0: się marniot wzajemnie.
1: Nie, nie, nie, z tymi upałami i z tymi kleszczami też to nie ściemniamy, to prawda. Weekend będzie bardzo gorący, dlatego apelujemy, żeby wszelkie takie porady wziąć sobie głęboko do serca o nawodnieniu, o zakrywaniu, o lekkim ubraniu i tak dalej, i tak dalej. Za minutę w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości i szczegóły już o pogodzie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek informacja sprzed chwili. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, do tej pory odpowiedzialny za transport kolejowy. W wiadomościach Portugalia. Tamtejsza policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała ataki na znanych polityków, w tym premiera Luisa Montenegro oraz szefa Rady Europejskiej Antonia Costa. Wśród zatrzymanych jest lizboński policjant. Jak ustalili śledczy, mężczyzna posiadał dokumenty dotyczące ochrony szefa rządu. 9 osób usłyszało zarzuty terroryzmu i trafiło do aresztu. Strażacy i wozy w akcji, do tego dym w świątyni, akcja poszukiwawcza i pierwsza pomoc dla poszkodowanych. To ćwiczenia, które odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Ćmiłowie pod Lublinem. Strażacy ochotnicy pod okiem PSP szkolili się, jak reagować na zagrożenia w obiekcie sakralnym.
2: Są to ćwiczenia zgrywające jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczyli prowadzenie działań w pomieszczeniach, w których doszło do pożaru. Pomieszczenia w obiekcie kościoła w Ćmiłowie, założenie pożar w części podpiwniczonej, osoby poszkodowane, więc ratownicy ćwiczyli zasady zachowania się w takich warunkach, przemieszczania się, dotarcia do źródła pożaru i ewakuacji osób poszkodowanych.
1: Mówił Paweł Kasperek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ta sprawdzała też podziemia świątyni pod kątem wykorzystania ich jako doraźnego schronienia.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Startują wakacyjne remonty na stołecznych ulicach. Prace obejmą kilkadziesiąt kilometrów dróg. Niektóre już nawet ruszyły, inne są w blokach startowych. W te wakacje drogowcy chcą kontynuować m.in. przebudowę w centrum Warszawy. Chcą też zacząć przebudowę ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Trwają także przetargi na przebudowę Alei Centralnej, ulicy Królewskiej, Ronda de Gaulle'a i ulicy Kruczej. Jeden z najważniejszych kościołów stolicy, kościół świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży, świętuje 200-lecie konsekracji. O burzliwych losach świątyni mówi jej proboszcz ksiądz Mirosław Jaworski.
4: Bardzo się z tego cieszymy, zwłaszcza, że ten kościół przechodził rozmaite koleje losu. Był rozbudowany, potem zburzony, teraz wrócił do pierwotnego projektu przed parafią. To jest renowacja tego kościoła. Przygotowane są projekty, no i trzeba znaleźć odpowiednie środki i przystąpić do realizacji tych projektów.
3: W ramach obchodów jubileuszowych parafia zaprezentowała film o historii kościoła świętego Aleksandra. Wznowiono także wydanie kroniki autorstwa Stanisława Kotarskiego.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
3: W Warszawie dziś słonecznie padać nie będzie. Temperatura teraz wynosi 21 stopni maksymalnie. Będzie ich 27. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: O pięknej kobiecie będzie to piosenka. Pretty Woman i Roy Orbison na antenie Radia Plus. 25 minut pozostało do 9:00.

0: Z portalu te informacje pożyczyłem, na WP przeczytałem wyznanie Kasi Bosackiej, która z kolei gdzieś tam w mediach społecznościowych... Dobra, do rzeczy. Chodzi o bób. Uwielbiamy jeść bób. To jest właśnie to sezonowe warzywo, którym się teraz raczymy. Ale każdy to robi inaczej. U mnie, ja na przykład jem z łupinami. Moja małżonka nie, sobie tam wszystko odrzuca je, że tak powiem. Ja lubię zasmażkę do tego. Ola nie, i to każdy ma inaczej. Ale Kasia Bosacka powiedziała, że całe życie robiła to źle. I że pewien pan z Azerbejdżanu powiedział jej, że należy przepłukać go na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nieosolonej wodzie z dodatkiem kopru. O, pięknie. No ale to czas gotowania przede wszystkim, 10 minut, żeby był zielony w środku, a nie był rozgotowaną paćką. To prawda, że jak się tak je, to czasami jest takie, nie wiadomo co to jest. Ale ja lubię w każdej postaci, także spieszmy się z tymi wczesnoletnimi warzywami i owocami. Truskawek pani ostatnio na mój stragan nie przywiozła, bo powiedziała, że już podrożały. I dlatego nie kupiła i byłem zawiedziony. No, korzystajmy póki można. Za chwilę co innego wjedzie na nasz stół, ale na razie bób, truskawki, zestaw obowiązkowy. A i fasolka jeszcze szparagowa.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Po reklamie.

Gdzie widzę siebie za 5 lat? Aby do piątku dotrwać, o tym na naszym profilu facebookowym, ale niektórzy dosłownie potraktowali to pytanie i pisali do mnie dzisiaj, gdzie widzieliby siebie za 5 lat. Liza na przykład napisała, mam nadzieję, że w nie gorszym zdrowiu, to w zasadzie najważniejsze, a inne sprawy, oczywiście słuchając ulubionego radia i tego życzę też w ten weekend fajnego, fantastycznego czasu z naszym radiem spędzonego, no i oczywiście zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pet Shop Boys na koniec, Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i za cały tydzień. Słyszymy się w poniedziałek już z Kasią. Ona tak nie wiedziała, czy dzisiaj będzie, czy nie. Ostatecznie jeszcze nie dotarła, ale już po urlopie wypoczęta będzie budzić was, razem ze mną zresztą, od poniedziałku. Ale zostańcie z nami przez cały weekend. Za chwilę po 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Trzęsienie ziemi w Ministerstwie Infrastruktury. Maciej Lasek traci stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Drapieżnik spacerował m.in. na tamtejszym rynku. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Na zegarze 9:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w naszym studiu reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
1: Przypomnijmy, w ramach CPK powstanie centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat. Alert w Przemyślu. W samym centrum miasta spacerował niedźwiedź. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik był widziany m.in. w rynku i w centrum.
3: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
1: Mówi nam Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego, a jak dodaje Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
4: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
1: Miejskie władze apelują, w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta należy natychmiast powiadomić służby. Tropikalne upały nadciągają nad Polskę. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 kresek. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie najcieplej?
5: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Michał Skolimowski o tym, co nas czeka w pogodzie. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niedźwiedź w Przemyślu, a my na koniec o toksycznych gąsienicach. W kujawsko-pomorskim Pruszczu w ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Kontakt z tym owadem może wywołać poparzenia skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy są trochę zaniepokojeni.
6: Wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła. Swędzenia trzeba uważać w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno. W szczególności ja jako matka muszę patrzeć, gdzie on chodzi. Mamy się na baczności.
7: Nie dotykać, nie łapać. Tego.
8: Nie wiem, no może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
1: O ostrożność do mieszkańców Pruszcza apeluje sanepid i lokalne władze. Połowa czerwca to okres największej aktywności kuprówki rudnicy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 19 dzień czerwca w kalendarzu, w dodatku piątek, a piątek 19 czerwca w tym roku wypada Dzień Leniwych Spacerów. I to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej dzisiaj, żeby powoli sobie się przespacerować, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Jeszcze teraz jest przyjemnie ciepło, 22-25 stopni gdzieniegdzie, więc można korzystać. Potem już będzie bardzo upalnie i jeśli leniwie, to lepiej w cieniu.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursu.

0: Курсовом Тарчинский конкурс ПЛ и виконай просте задание. Культовые вуоски скутери и боне на вичечки до вуох юж на чебе чекайон. А понадто цоденье веле и нех нагрута. Почуй смак вуох с Тарчинский салами снак. Чао!
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: Sabrina i Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Znowu latem zapachniało na zegarze 28 minut do 10. Jeszcze raz zaglądam do kalendarza, bo dzisiaj takie imieniny z pana Tadeusza. Gerwazy i Protazy świętują i są ciekawe przysłowia dotyczące tych imion. Na święty Protazy każdy się poparzy i chyba dzisiaj się to sprawdzi, bo upalny dzień przed nami. Jest coś jeszcze. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. I tutaj też się sprawdza i na to, co pięknego udało wam się wypielęgnować w waszych ogrodach, na działkach albo na parapetach, na balkonach. Czekamy. Przypominam, że trwa nasza akcja.
1: Twój zielony zakątek.
0: I na zdjęcia waszych zielonych zakątków czekamy na radioplus.pl. Takie tango i budka suflera teraz w Radio Plus.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Bahamy to prawie mamy w Polsce, jeśli chodzi o pogodę, bo będzie upalnie w nadchodzący weekend i ten weekend to już dzisiaj się właściwie rozpoczyna i upał także. Na zegarze 15 minut do 10 i do 10 jeszcze jeden przebój bardzo wakacyjny, między innymi Mango Jerry It Is In The Summertime w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

0: women on your mind.
1: In the Summertime i Mango Jerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, żeby pakować się na wakacje albo na wypad na weekend. Pogoda sprzyjać będzie, to chyba już doskonale wszyscy wiemy. Nad wodę można się wybrać. 3 minuty do 10:00, za chwilę wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przesłuchanie i prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty dla Gruzina. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Były uchybienia, są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na wiceministra obrony narodowej. Więcej o tym za chwilę. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla mężczyzny podejrzewanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
2: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Mówi minister Kierwiński. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
3: Jest bezpiecznie teraz, wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
4: Teraz trochę spokój wrócił?
5: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że moje dziecko chodzi tutaj blisko do szkoły i trochę się boi samo chodzić.
1: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrole przeprowadziły władze Ząbek, wyniki przekazał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Michał Rawa.
6: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
7: W wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W takiej sytuacji potrzebne jest...
8: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej Zastalu decydującym mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Przyznam, że liczę na ten niedzielny mecz w Warszawie. 4:50. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Maniac w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze. Piątek, a ja już mam zaproszenie na niedzielę do muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Dobry, Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem.
0: I to już niedziela, godzina 15.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
3: Po reklamie.

Jak się masz, kochanie, i happy end w Radiu Plus, przepraszam, w przebojach z nutą nostalgii. Na pytanie, jak się masz, odpowiadam wspaniale. I mam taką myśl, że przenieślibyśmy studio na przykład do któregoś z waszych zielonych zakątków. Oglądam zdjęcia i pięknie to wszystko wygląda. I balkony, i wasze ogródki działkowe, i ogrody przydomowe. No jest coś fantastycznego. Tym bardziej, że dzisiaj taka pogoda właśnie, że chciałoby się schować w cieniu wśród tych pięknych roślin. Na radioplus.pl czekamy na zdjęcia waszego zielonego zakątka. I do zdobycia, przypominam, za tydzień, w piątek, 5000 zł to w finale. Ale jeszcze dzisiaj koszulka, czasem przesadzam. Jeremy Jackson i Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radiu Plus.

0: 15 minut pozostało do 11. Sezon truskawkowy w pełni. Powoli będzie także wchodził sezon ogórkowy. Amerykanie doceniają nasze ogórki kiszone, ale teraz furorę robią truskawki. W ubiegłym roku na Wimbledonie, zresztą Wimbledon zawsze kojarzy się też z truskawkami, ale w ubiegłym roku Iga Świątek opowiedziała o tym, jak bardzo lubi makaron z truskawkami i świat się tym też, no, nie powiem, że zachwycał, ale odkrywał makaron. Natomiast zachwyca się Ameryka polskim kompotem z truskawek. Influencerki amerykańskie odkryły właśnie kompot, nazywają to wodą owocową, są zachwycone i ja myślę, że niebawem Amerykanie odkryją także, że koperek można chować w pudełku po lodach.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: i czuć. Elektryczne gitary na koniec 10. 3 minuty pozostały do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sejm jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Za chwilę szczegóły. Rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Powiemy też o pomocy dla milionów chrześcijan prześladowanych w Afryce. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Posłowie przegłosowali ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
3: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
2: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszyły. Po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
1: Przypomnijmy, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu, według informacji portalu Zero, miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zdecydował już o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Dziecko miało wypaść z wózka, wciąż jest w ciężkim stanie. Kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce, a jego rodzice zostali zatrzymani, mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.
4: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
1: A do tej tragedii doszło w zeszłym tygodniu w powiecie augustowskim. Wśród gości m.in. minister obrony narodowej i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt wojskowy. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Otworzyła je wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak mówiła, pieniądze z SAFE niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę.
5: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SAFE w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej.
1: Na warszawskich targach obronnych można też wziąć udział w pokazach i warsztatach, ale również zobaczyć czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 140 milionów chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej doświadcza prześladowań. Ponad 16 milionów musi uciekać z domów w poszukiwaniu lepszego życia. Z myślą o nich powstała międzynarodowa kampania Arise Africa. Potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego. Aneta Paszko sprawdzała, jak dołączyć do akcji.
6: Wystarczy dorzucić małą cegiełkę i pomnożyć dobro. Dzięki zebranym środkom Open Doors zapewnia chrześcijanom w Afryce wielowymiarowe wsparcie, mówi Dominika Przybysz.
7: Oni nie żyją, tylko starają się przetrwać kolejny dzień, więc chcemy im zapewnić dach nad głową, dostęp do jedzenia, do opieki zdrowotnej i na to wszystko są potrzebne pieniądze. Inną taką pomocą są też warsztaty radzenia sobie z traumą. To jest przede wszystkim rozprzestrzenianie się informacji, zwłaszcza też w krajach afrykańskich.
6: Ambasadorem akcji można zostać także poprzez modlitwę i wstawiennictwo. Szczegółowe informacje na stronie Open Doors.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska.
9: Dzień dobry.

0: Twój zielony zakątek.
1: Ja już wybrałam ten zielony zakątek na dziś, ale jeszcze proszę się nie zrażać, że ten dzisiejszy został wybrany, bo jeszcze Janek Pasterski także czeka na wasze zdjęcia. Tym bardziej też, że jeżeli chodzi o zielony zakątek, to finał 26 czerwca, za tydzień, w piątek 5000 zł do zdobycia, ale dzisiaj jeszcze koszulka i od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu także. Koszulka, czasem przesadzam, przecudnej urody, idealna dla tych, którzy uważają, że działka to ich hobby, albo po prostu uwielbiają też kwiaty doniczkowe i dom wygląda przepięknie, jest zazieleniony albo i kwitnący. Więc na takie zdjęcia także czekamy. Spośród tych wszystkich, które do nas dotarły, wybierzemy ten najpiękniejszy zielony zakątek, jak co roku. To jest taka akcja, która sprawia nam bardzo dużo przyjemności, bo niesamowicie jest patrzeć na to, jak to wszystko u was wygląda. I ja ten swój dzisiejszy zielony zakątek już wybrałam i za moment przekonamy się, do kogo trafi dzisiaj koszulka.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie.

0: Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
14: Po reklamie.

0: Zielony zakątek.
1: Dzisiaj to zielony zakątek Agnieszki. Nie mój, ale Agnieszki z Nowej Cerkwi. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Agnieszko, twój zielony zakątek, bardzo zielony, ale też i ukwiecony. Dużo czasu spędzasz, żeby to tak wyglądało?
2: Bardzo dużo. To jest tylko jakaś taka mała część mojego ogrodu, bo cały ma 40 arów.
1: Wow.
2: I takich zakątków w tym ogrodzie jest mnóstwo. Szkoda, że mogłam przesłać tylko jedno miejsce.
1: No właśnie, trzeba tutaj wybrać.
2: Także ja codziennie spędzam tam bardzo dużo czasu. No, uwielbiam kwiaty. To jest taki nasz prywatny raj.
1: Czyli weekend zaplanowany w ogrodzie?
2: Oczywiście.
1: Ale będzie pracowany czy odpoczywany?
2: Ja za bardzo odpoczywać. Dla mnie ta praca też jest odpoczynkiem.
1: Jest coś w tym. Ja mam podobnie, że jeżeli mogę, nie mam ogródka, ale jeżeli jestem u kogoś znajomego, kto ten ogródek ma, to chętnie zawsze sobie ręce pobrudzę. Prezent mam dla ciebie. Koszulkę czasem przesadzam, a być może jakieś przesadzanie też się będzie w weekend szykowało.
2: Bardzo się cieszę.
1: Jeśli masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A oczywiście, no pozdrawiam całe Radio Plus, słucham codziennie, no i zapraszam do mojego prywatnego raju.
1: Bardzo dziękuję, uważaj co mówisz, bo jeszcze się zjawię, wszystkiego dobrego.
2: Także będę się bardzo cieszyć, no i oczywiście całą moją rodzinę najbliższą.
1: Pozdrawiamy także, miłego weekendu udanego, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Twój zielony zakąt.

0: To Nasser Mini Alan Person Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a to nie ja będę opowiadać, a będzie opowiadała dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Jutro w Smakach z Plusem. Opowieści kulinarne z Polski. To też jest tytuł najnowszej książki dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, więc trochę tych opowieści na antenie także się pojawi jutro po 10.30. Na zegarze teraz 16 minut do 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
2: Po reklamie.

0: Men at Work i Down Under w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, jutro słyszymy się po 8:00.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwie kobiety więziły niepełnosprawne dzieci przez 15 lat. Dzik potrącił wózek w Krakowie. Niemowlę wyszło już ze szpitala. Dziś rocznica święceń kapłańskich papieża Leona XIV. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców. Utrudnienia na krajowej 75 między Nowym Sączem a Krynicą. W Nowej Wsi zderzyły się dwie osobówki, dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat więzić dwie osoby. Wszystko wydarzyło się w jednej z wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o narodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
2: Pewno jeśmy chwili dla nich, bo by zgody pobierali.
3: A pan to ile lat tutaj mieszka?
2: Od 66 roku.
3: To pan widział, jak oni się urodzili?
2: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty po domu zagrożone.
3: A pan widział kiedykolwiek?
2: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkę miała.
1: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi. Są nowe informacje w sprawie wypadku w Krakowie. Dzik przewrócił tam wózek z dzieckiem. Zwierzę wystraszyło się psa, a dziecko wyszło już ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji.
4: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
1: Urząd Miasta zwołał dzisiaj posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików. W mieście jest już też zapowiedź, że będzie więcej odłowni. Urzędnicy szacują, że w Krakowie mogą być nawet 2000 dzików. W halach Expo na Woli rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne i pojazdy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
5: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
6: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
5: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 44 lata temu Robert Prevost został księdzem. Dzisiejszy papież przyjął sakrament kapłaństwa 19 czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie w sąsiedztwie Watykanu. Leon XIV przypomina kapłanom, by utrzymywali drzwi otwarte do kościoła. Im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa, powiedział w homilii Ojciec Święty.
7: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Za nami 200. rocznica poświęcenia kościoła świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył wczoraj arcybiskup Adrian Galbas.
8: Bardzo się cieszę, że możemy się w to czerwcowe popołudnie modlić w tym kościele, dokładnie w 200. rocznicę jego poświęcenia. Owoce tej mszy świętej składam w intencji tych wszystkich, którzy przez te 200 lat przyczyniali się do piękna tego kościoła, a także prosząc Pana Boga o jego błogosławieństwo na to wszystko, co przyjdzie.
7: Po uroczystej Eucharystii na uczestników jubileuszu czekał koncert piosenek z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zatytułowany Warszawa da się lubić. Był też poczęstunek. Bieg Wolności jutro w Ursusie uczci rocznicę częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Zamykane będą ulice w okolicach Urzędu Dzielnicy. Między 7 a 15 wyłączone z ruchu będą parking przed urzędem, a także pętla autobusowa Ursus-Ratusz. Autobusy linii 207 i 228 będą kursowały na trasach skróconych, a w czasie zawodów inaczej pojadą też autobusy 194. Słonecznie i bez opadów, maksymalnie 27 stopni dziś na termometrach w Warszawie, ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, zaczynamy utworem Volare nel Blu, Deep into the Blue. To utwór, który spopularyzował Domenico Modugno. My słuchamy wersji grupy Gypsy Kings. Radio Plus. Penso con sueño para

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dokładnie za miesiąc w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się koncert wielkich włoskich gwiazd Albano, a także zespół Ricky e Poveri. My też tam będziemy i Radio Plus jest patronem medialnym tego koncertu. Od dziś rozdajemy zaproszenia.
2: Tak jest i to podwójne zaproszenia, no bo wiemy, że na takie wydarzenia zwykle jeździ się w towarzystwie, co nas bardzo cieszy, także dajcie znać, jeżeli jesteście fanami włoskiej muzyki, a ja zakładam, że wiele osób jest. Jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić? Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i dosłownie za kilka minut w tej sprawie będziemy do kogoś odzwaniali po to, żeby właśnie wręczyć takie zaproszenie na 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: 19 czerwca 1950 roku w San Diego urodziła się Ann Dustin Wilson, amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu Heart. Tę grupę tworzy wspólnie ze swoją siostrą Nancy. No i to zespół, który ma na swym koncie tak wielkie przeboje, jak chociażby piosenka Alone, którą już teraz przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca GOMIKO zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
1: Po reklamie.

0: Shaking Stevens i Teardrops i ta niezapomniana gitara Hanka Marvina z zespołu The Shadows. No to jest przebój, do którego lubimy wracać.
1: Zgadza się, no ale teraz to, co najważniejsze, bo obiecaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu 18 lipca, tam włoski wieczór, bo i Albano się pojawi, a także Ricky Epoveri. No właśnie, to mamy pierwszego szczęściarza. Krzysiek jest z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i pana Marka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło. Wiemy, że na co dzień jesteś kierowcą autobusu i to w Gdańsku, czyli nie będziesz miał daleko.
2: Dokładnie, rzut kamieniem i już jestem w Operze Leśnej.
1: Ale przekonałeś nas tym, że często, często można u ciebie posłuchać włoskich przebojów. Pasażerowie mogą, kiedy są z tobą w trasie.
2: Tak, no Radio Plus zawsze jest ze mną od bladego świtu, od praktycznie od 4 rano, dla niektórych od 4 w nocy. Zawsze Radio Plus, no i jak włoski hit jakiś leci, no to niestety, no pasażerowie, chciał nie chciał, no muszą go słuchać razem ze mną.
1: A ja wiem, czy niestety, chyba są zadowoleni. A z kim się wybierasz do Sopotu w takim razie?
2: A z moim kolegą Markiem, który prawdopodobnie słucha, bo siedzi w biurze, w księgowości, klepie tam tabelki, więc panie Marku, jedziemy do Sopotu.
0: Bardzo proszę, bardzo, zobaczymy.
1: Bardzo nas to cieszy, bo też będziemy tam na miejscu, także do zobaczenia, dobrego wieczoru.
2: Z Markiem do pana Marka i do pana Janka. O Jezu, tak się zespracował, do pana Janka. Tak się zespracował.
1: Trzymaj się.
2: Dzięki bardzo, trzymajcie się, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, no to we Włoszech też tak poniekąd pozostajemy. Teraz.
0: Dokładnie, Rick Fellini, czyli Ken Laszlo, bo to jeden z pseudonimów, którymi ten artysta posługiwał się w latach 80. Co kilka miesięcy nagrywał jakiś hit. No i ta piosenka zdobyła sporą popularność w Europie. Welcome to Rimini, czyli zaproszenie do wypoczynkowej miejscowości, do Rimini we Włoszech. No i Rick Fellini, jeden z największych hitów ery Italo Disco, już teraz na antenie Radia Plus. Attention please, the seating at the chapter bag number 73 for Rimini, Italy.

0: Za nami wielki hit dekady lat 80. i wielka gwiazda tamtych czasów to Kim Wilde i You Came. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Ja, ładnie się złożyło, bo dwie gwiazdy obok siebie, obydwie panie i Paula Abdul, no właśnie teraz, za moment. Ale jeśli chodzi o kalendarz, to 19 czerwca 62 roku właśnie Paula Abdul się urodziła i dzisiaj świętuje swoją urodziny.
0: Znakomita tancerka, choreografka, uczyła tańca m.in. Michaela Jacksona, choć jego uczyć nie było trzeba, ale ćwiczyła dla niego, przygotowywała układy choreograficzne, także George Michael był jej uczniem. Paula Abdul to też zdolna wokalistka, ma na swym koncie kilka hitów, wśród nich balladę Rush Rush.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Gerhard Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Gerhard Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Gerhard Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie za nami, bo pora na zaproszenie na muzyczny alfabet w niedzielę. Moim Państwa gościem będzie człowiek drugiego planu. No bo jego nazwisko tak. Specjalnie Państwu nic nie powie, ale komponował utwory m.in. dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zbigniewa Wodeckiego, dla Ewy Śnieżanki. Te piękne piosenki z lat 70., 80. usłyszymy, a moim Państwa gościem będzie Adam Hetman.
1: Bo to tak często jest, że piosenkę kojarzymy, ale nie kojarzymy człowieka, który stoi za tekstem albo za kompozycją, a powinniśmy chyba kojarzyć i teraz będzie szansa, żeby to się zmieniło.
0: Dokładnie tak. Zapraszam, naprawdę szykuje się ciekawa rozmowa. Zaproszenie też na dziś i na jutro na godzinę 20. Prywatka z Radiem Plus od 20 do północy. No i pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Przenosimy się do Holandii. Mm-hmm. To zespół Ten Sharp, artyści jednego przeboju, ale przepięknego. You, tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Ja idę do studia obok przygotowywać prywatkę na wieczór, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Tak jest. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek i zaraz po godzinie 12 kolejne zaproszenia, kolejne podwójne, no właśnie, bilety do Opery Leśnej w Sopocie, bo tam 18 włoski wieczór, będzie Albano, będzie Ricky Epoveri, będziemy też my. Także dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nie miałem wcześniej sygnałów o nieprawidłowościach w szpitalu, zapewnia Rafał Trzaskowski. Paliwa ponownie potanieją, poznaliśmy ceny maksymalne na weekend. Niebezpieczna pogoda w Tatrach, na najwyższych szlakach wciąż leży śnieg. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapewnia też, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
2: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
1: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień portalu Zero, lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń i efekt intensywnych działań. Tak minister obrony narodowej komentuje przełom w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy.
3: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
1: A tak mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś w Centrum Expo przede wszystkim panele eksperckie, jutro pokazy, warsztaty i wykłady otwarte dla wszystkich. Paliwa ponownie potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Diesel potanieje o 8 groszy. Od jutra maksymalnie zapłacimy 6,12 za litr. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest niebezpieczna dla wędrowców, ostrzega toprowiec Marcin Józefowicz.
4: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
5: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
6: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
7: No tak właśnie też zwracaliśmy na uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
4: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
1: W najwyższych partiach gór nadal zagrożeniem jest śnieg. Wciąż leży na przykład na szlaku prowadzącym na Rysy.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Czystki w warszawskim szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd placówki. To pokłosie afery z młodym lekarzem i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem. Miał prowadzić przy szpitalu salonik VIP, gdzie politycy byli obsługiwani poza kolejnością. Opozycja liczy na dalsze dymisje. Sami politycy powinni ponieść odpowiedzialność, mówi poseł PiSu Henryk Kowalczyk.
9: Co najmniej wiceprezydent Warszawy, który nadzoruje to, i Marcin Kierwiński, który jest szefem struktur warszawskich.
8: Politycy PiSu nie powinni mówić takich rzeczy, bo sami mają dużo na sumieniu, odpowiada poseł koalicji Grzegorz Napieralski.
10: Kiedy Jarosław Kaczyński miał specjalne traktowanie w szpitalu, jakoś nikt nie żądał z PiSu odwoływania marszałka, który zarządzał tym szpitalem. Kiedy prominentni działacze leczyli się w szpitalu MSWiA, nikt nie odwoływał ministra Kamińskiego.
8: Sprawę nieprawidłowości w szpitalu południowym badają też NFZ i prokuratura.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
8: 27 stopni, dziś maksymalnie na termometrach, więc będzie ciepło. Będzie też mnóstwo słońca, zero opadów. Ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali na barometrach. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biomet jest korzystny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Piątkowe popołudnie i proszę bardzo, teraz Tina Turner w takich weekendowych rytmach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Yeah.

0: ja bym może, jeśli mogę, się wami zaopiekował właśnie. Już za godzinę mniej więcej o 14.30 będę miał dla kogoś koszulkę z humorystycznym sloganem na piersi. Czasami przesadzam. To oczywiście w kontekście naszej zabawy, twój zielony zakątek, czyli takiej zabawy, w której prosimy was o przesłanie nam zdjęcia na radioplus.pl. Zdjęcia swojego zielonego miejsca, czyli balkonu, tarasu, działki albo ogrodu. Warto, bo koszulka to jest tylko preludium do wielkiego finału, który już w przyszłym tygodniu, w piątek, konkretnie u mnie po 14.30, a w tymże finale wręczymy komuś 5000 złotych nagrody. Takie pieniądze do wykorzystania na co tylko chcecie, także róbcie zdjęcie i ślijcie nam swoje piękne zielone zakątki na radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat

0: lata.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
10: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

zrobiło się gorąco, być może to już zapowiedź dzisiejszego wolnego weekendowego wieczoru, to Sandra. Ale no właśnie, weekend się zbliża, piątkowe popołudnie, no i to piątkowe popołudnie, jak wyjdziemy z pracy, piękne, całkiem ciepłe, no i wolne. Przede wszystkim, a w kalendarzu mamy dzień leniwych spacerów. Ja myślę, że będzie szansa w ten weekend, żeby tak leniwie pospacerować.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
1: Po reklamie.

0: Baj mi, co mi panie dasz, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Więziły dwie osoby przez kilkanaście lat. Sąd aresztował kobiety. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi ukradziono 200 tysięcy złotych. Jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Czuwanie z Ojcem Pio. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. To matka i siostra rodzeństwa. Dramat rozegrał się w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
2: Ich organizmy są, no można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy.
1: Mówił Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Bliźniacy mają teraz 47 lat. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
1: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu, przypomina broń palną. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy Świętokrzyskich, Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać na przykład do mycia zębów.
4: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
1: Mówiła dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Droszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale problemy z wodą będą co najmniej do poniedziałku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro w Krakowie Czuwanie z Ojcem Pio to 24. edycja ogólnopolskiego czuwania czcicieli świętego Ojca Pio i członków grup modlitwy pod hasłem Z Ojcem Pio zasłuchani w Boga. Co roku przyjeżdża tu kilka tysięcy osób, mówi kapucyn brat Maciej Zinkiewicz.
5: To jest przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za dar życia, świętości, też za właśnie beatyfikację, kanonizację Ojca Pio i okazja do modlitwy, do zanoszenia Panu Bogu kolejnych naszych intencji. Zawsze są relikwie Ojca Pio, rękawica albo cała chusta, którą okrywał swój bok.
1: Spotkanie rozpocznie wprowadzenie relikwii świętego, będzie też modlitwa, uwielbienia, msza święta i konferencje. Czuwanie jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował działanie Centrum Wspierania Badań Klinicznych. Ma ono pomóc badaczom, odciążając ich z zadań formalnych, mówi dyrektor centrum Łukasz Kołtowski.
7: Można powiedzieć, że mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów, relacja z pacjentami i dbanie o ich bezpieczeństwo w całym procesie. Dzisiaj to jest wyzwanie, które dotychczas spoczywało na barkach niestety lekarzy.
6: W klinikach WUM w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono ponad 170 badań klinicznych. Uczestniczyło w nich ponad 400 badaczy. Władze uczelni liczą, że dzięki powołaniu centrum liczby te znacząco wzrosną. W niedzielę w Łazienkach Królewskich i na sąsiednich ulicach przygotowano bieg kobiet Irena Women's Run. Między 8 a 10.30 zamknięta zostanie jezdnia ulicy Belwederskiej i Alei Ujazdowskich w kierunku Placu Trzech Krzyży od Gagarina do Pięknej. Nieprzejezdne będą też Piękna, fragment Górnośląskiej i Myśliwiecka od Alei Ujazdowskich do Szwoleżerów. Ulicą Rozbrat od strony Książęcej kierowcy dojadą tylko do Górnośląskiej. Autobusy 8 linii zmienią trasy. Słońca nam dziś ma nie zabraknąć, nie będzie za to chmur i deszczu, maksymalnie 27 stopni na warszawskich termometrach. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, a biometr nam sprzyja.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Lionel Richie już teraz w Radio Plus, a ja mówię dzień dobry, 5 minut po 14. Janek Pasterski.

Kocham cię, kochanie moje, to Manam w Radiu Plus. Jeszcze parę minut do kolejnego rozstrzygnięcia naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, ale to wystarczająco długa chwila, żeby złapać za swój telefon komórkowy i zrobić zdjęcie ze swojego balkonu, tarasu, ogrodu czy też działki, bo ta zabawa nazywa się Twój Zielony Zakątek, czyli liczymy właśnie na fotografie waszych takich zielonych miejsc. Koszulka z napisem czasami przesadzam za chwilę powędruje w czyjeś ręce, ale też przy okazji szansa,

0: żeby powalczyć o 5000 zł, a to już w przyszły piątek w wielkim finale, kiedy wybierzemy zdjęcie, które najbardziej przypadło nam do gustu. A zatem zapraszamy na radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w Rytmie Wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
12: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Zielony zakątek.
1: Tym razem naprawdę piękny zakątek Renaty. Dzień dobry, Renato.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to opowiadaj teraz, bo ja klasycznie zawsze pytam, wiesz, na zdjęciach nie wszystko widać, ale czy to jest działka?
2: To jest ogród.
1: To jest ogród.
2: Ogród. Dom. Okay. Z ogrodem.
1: Dom z ogrodem.
2: Dom z ogrodem. No,
1: przepiękny ogród, bo od razu w oczy rzucają się oczywiście te fantastyczne kwiaty, drzewa i cudownie przycięta trawka.
2: No tak. No to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, ta trawka.
1: Aha, ładnie wygląda, ale wyobrażam sobie, że żeby tak wyglądało, to troszkę się trzeba napocić przy tym.
2: Oj, dużo.
1: To ty jesteś odpowiedzialna za ten kształt ogrodu? Tak? Okej, świetnie. No i piękny domek i do tego jeszcze widzę, że ławka, na której można usiąść, i stoliczek. No, jest też chyba miejsce na grilla. No cudownie po prostu, krótko mówiąc.
2: No jest ognisko.
1: Ognisko.
2: Nie grill, tylko ognisko.
1: Ognisko
2: małe
1: z paleniskiem. A tak, dobrze. To fajnie. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus i oczywiście też szansę na to, żeby już za tydzień w piątek o tej porze mniej więcej powalczyć w wielkim finale, gdzie można wygrać 5000. Także trzymam kciuki i bardzo gratuluję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję. A mogę was pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Bo was kocham. Słucham waszego radia właściwie od rana do późnego wieczora.
1: Bardzo
2: dziękuję. A pozdrawiam moją rodzinę przede wszystkim i moich przyjaciół.
1: Trzymaj się ciepło. Dobrego weekendu.
2: Dziękuję.

0: Zielony Zakątek. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Scott McKenzie i San Francisco. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zmiany w stołecznych szpitalach zapowiada Rafał Trzaskowski po aferze z lekarzem. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie, zmienił się program pokazów. Rozpoczęła się sesja plenarna Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga, kierowcy potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku, a wszystko przez roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kasprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. A w warszawskim ratuszu był dzisiaj nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
3: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
2: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
3: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
2: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
1: Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej zwrócił szpitalowi 500 000 złotych i został wyrzucony z pracy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
4: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
1: Mówiła Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Zarówno maszyna, jak i fragment pasa startowego zostały uszkodzone. Zmieniono przez to program pokazów lotniczych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. W homilii metropolita krakowski nawiązał do Ewangelii o skarbach i wzroku. Zaznaczył, że Jezus pozostawia dwa ważne kryteria pomocne w rozeznawaniu podczas tego spotkania.
5: Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej synodu. Jak widzisz? Jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok, czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny, no i nie widzisz czysto. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej. Co jest skarbem, co nim nie jest i jak widzisz.
1: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, a synod ma zakończyć się w październiku przyszłego roku.
6: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach. Nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego warszawiacy wybierają zakupy na bazarach?
7: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
8: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma.
6: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są trudne do przewidzenia i zależne od pogody. Przykładem są truskawki, na których ceny wpływają deszcz i niskie temperatury. Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej 8 w rejestrze zabytków. Ochroną objęto zarówno budynek frontowy, jak i oficynę oraz cały teren posesji. Kamienica pochodzi z 1912 roku. Jest jednym z najlepiej zachowanych świadków narodzin nowoczesnej wielkomiejskiej Warszawy. Przetrwała II wojnę światową niemal bez uszkodzeń.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
6: Parasole się nie przydadzą, no chyba, że przed słońcem, bo tego będzie mnóstwo na niebie. Maksymalnie 27 stopni pokażą termometry. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Halina Frąckowiak, teraz właśnie w Radiu Plus na początek tej godziny Tin Pan Alley, 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Ja myślę, że takie propozycje, takie nieco wolniejsze do potańczania, do przytulania się, ale również te szybsze na pewno pojawią się w prywatce z Radiem Plus, a to podwójne wydanie, bo dzisiaj, ale także jutro od 20 do północy Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to tradycyjnie muzyczny alfabet i gość Marka.
1: Dzień dobry, Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Ale mi gorąco, Barbara.
16: Mnie też, Marian.
15: To co, klima?
16: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
15: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
16: No przecież.
15: No.
17: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo.

0: lub produkowane w Polsce Ducato. Otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

Ale pięknie, Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat i to piątkowe popołudnie i weekend już za rogiem, bo to właściwie w pół do 16, czyli już niedługo. Będziemy kończyli robotę w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. Teraz piękny duet Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In. Love is-

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Care Hair Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Care Hair Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Care Hair Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
20: With Dreams teraz w Radio Plus, a ja mówię już do usłyszenia i bardzo dziękuję. Życzę dobrego weekendu. Janek Pasterski. Do poniedziałku zaraz po 12:00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 1,5 miliona na ocieplanie wizerunku jest zapowiedź kontroli krakowskich radnych. Więcej pociągów na Mazury, nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, za godzinę powinien zostać przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
2: Prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
1: Mówi Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K. To Rosjanin, który był zagorzałym krytykiem Kremla. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Ma dotyczyć wydatków m.in. w zarządzie infrastruktury sportowej.
3: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
1: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
4: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
1: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu w Centrum Expo jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
5: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
6: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
5: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest broń masowego rażenia.
5: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągiem na wakacje nad jeziorem Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
8: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
1: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.

Mam wrażenie, że końcówka wiosny wszystkim nam się podoba, bo jest pogodnie i ciepło, nawet bardzo ciepło. Teraz w Warszawie 27 stopni, odczuwalna tylko 1 stopień niższa. Wiatr słaby wieje do nas z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne i wysokie, wynosi bowiem teraz 1020 hektopaskali. Przed nami bardzo ciepły wieczór i ciepła noc, około 17 stopni. Sobota natomiast prezentuje się wręcz idealnie, bo jutro w Warszawie bezchmurne niebo i aż 31 stopni, tak więc można powiedzieć, że wiosna. Żegnać się z nami będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Jarek Budnik, dzień dobry. Prawie 10 minut po godzinie 16. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu, no i ostatni tej wiosny, piątkowy magazyn reporterów, a pierwszy temat, jaki się dziś pojawi w naszym magazynie, traktować będzie o bezpieczeństwie, albowiem w całym kraju rusza akcja edukacyjna. A co jest jej celem?
2: Celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, reagowania na kryzysy i ochrony ludności. Akademia ta zakłada cykl takich wydarzeń w kolejnych miesiącach, które będą poruszać wszystkie tematy, które są ujęte w poradnikach bezpieczeństwa, które trafiło do naszych domów. I ma być to takie połączenie praktyki z teorią, która jest ujęta w tym poradniku. Więc w kolejnych miesiącach spodziewamy się takich wydarzeń w aspektach ewakuacji, schronienia czy komunikatów ostrzegawczych. A miesiąc czerwiec, konkretnie 20 czerwca, sobota, to jest termin, który będzie poświęcony na pierwszą pomoc.
1: Z pewnością warto wziąć udział w takich treningach. Szczegóły poznacie Państwo już za chwilę, a potem bardzo dobre wiadomości, bo do Polski wracają bardzo cenne skarby.
3: Powrót tych obiektów jest wyjątkowy, dlatego że one naprawdę są znaczącymi obiektami historycznymi dla Polski i dla dziedzictwa tego kraju. Pierścień rodowy króla Zygmunta I Starego to jest obiekt mówiący o naszej państwowości. Hymn Gaudemater Polonia to jest hymn, który Polacy śpiewali w XIV-XV wieku. Jest głęboko zakorzenione w naszej tożsamości, w naszej tradycji. Dlatego tak mocno i intensywnie walczyliśmy o to, żeby właśnie te obiekty wróciły jak najszybciej.
1: Gdzie trafią i czy będzie można je podziwiać, o tym już niebawem, a pierwszą godzinę naszego spotkania zakończymy tradycyjnie wizytą w Watykanie. Będziemy mogli posłuchać najświeższych wiadomości tym, czym żyje Stolica Apostolska. Jarek Budnik, zapraszam i zachęcam Państwa, by zostać z nami Radiem Plus Warszawa, oczywiście na 96,5 FM i posłuchać naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń.

0: John Sekada, Just Another Day, 16 minut po godzinie 16, a w naszym magazynie pierwszy zapowiedziany temat, bo już jutro, drodzy Państwo, czyli 20 czerwca, odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu edukacyjnego Krajowego Treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na początek mieszkańcy będą mogli w praktyce przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy.
1: Coraz częściej mówi się o tym, że podstawowe umiejętności związane z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych powinien posiadać każdy z nas. Temu właśnie ma służyć Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Cykl spotkań, podczas których mieszkańcy będą zdobywać praktyczną wiedzę potrzebną w codziennym życiu i podczas sytuacji nadzwyczajnych. Mówi Karolina Budzyńska z Biura Zarządzania Kryzysowego.
2: Jego celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, reagowania na kryzysy i ochrony ludności. Akademia ta zakłada cykl takich wydarzeń w kolejnych miesiącach, które będą poruszać wszystkie tematy, które są ujęte w poradnikach bezpieczeństwa, które trafiło do naszych domów. I ma być to takie połączenie praktyki z teorią, która jest ujęta w tym poradniku. Więc w kolejnych miesiącach spodziewamy się takich wydarzeń w aspektach ewakuacji, schronienia czy komunikatu ostrzegawczych, a miesiąc czerwiec, konkretnie 20 czerwca, sobota, to jest termin, który będzie poświęcony na pierwszą pomoc.
1: Organizatorzy podkreślają, że nie będzie to wykład, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia. W programie znalazły się m.in. zasady prawidłowego wezwania pomocy i rozmowy z operatorem numeru alarmowego 112, a także sposoby tamowania groźnych krwotoków. Mówi Hubert Lipowicz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylepie.
3: Będzie można przećwiczyć jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową, w skrócie RKO, wraz z użyciem defibrylatora, AED tak zwanego. Dodatkowo tamowanie masywnych krwotoków, jak powiadamiać służby, jak rozmawiać z tymi służbami, o tym też będziemy mówić, ponieważ ludzie często nie wiedzą, w jaki sposób należy rozmawiać z dyspozytorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w jaki sposób z nim rozmawiać, od czego zacząć swoją rozmowę, i zaznaczę, że nie jest to przedstawienie się. Na pewno będzie można dowiedzieć się na temat takich rzeczy jak własne bezpieczeństwo podczas zdarzeń, czyli zabezpieczenie, sprawdzenie w ogóle miejsca zdarzenia, w którym doszło do jakiegoś wypadku, czy to miejsce jest dla nas bezpieczne, ponieważ jest takie powiedzenie, że martwy ratownik jeszcze nikogo nie uratował, więc przede wszystkim musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, dopiero później adekwatnie reagować do zdarzenia.
1: Ratownicy przypominają, że nawet podstawowa wiedza może kiedyś uratować komuś zdrowie albo życie, dlatego warto regularnie ją odświeżać i ćwiczyć.
3: Wypadki mają tą przewagę, że nigdy nie wiemy, kiedy się zdarzą, dlatego są wypadkami, ponieważ są nieplanowane. Tak powiem, że w ogóle z ciekawości, jak szedłem tutaj do Państwa, do redakcji, to byłem świadkiem kolizji dwóch pojazdów. Oczywiście podszedłem, zapytałem Państwa, czy wszystko jest w porządku. Panu zaleciłem, żeby wystawił trójkąt ostrzegawczy w centrum miasta, więc ten trójkąt jest obowiązkowy, a ludzie często też podczas wypadków, jakichś zdarzeń są na tyle zestresowani, że zapominają

0: Radio Plus.
1: A w całym kraju w tym krajowym treningu pierwszej pomocy bierze udział blisko 700 lokalizacji, więc z pewnością znajdziemy jakieś miejsce, które będzie nieopodal naszego miejsca zamieszkania.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A już za chwilę o bardzo cennych skarbach, które po latach wracają do Polski.

0: Reklama.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99.

0: kilogram, a różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A teraz, drodzy Państwo, w naszym magazynie bardzo, bardzo dobre wiadomości. Takie lubimy przekazywać najczęściej. Skradzione skarby królów nie przepadły. Proszę sobie wyobrazić, że do Polski wracają między innymi średniowieczny rękopis Gaudem Mater Polonia oraz pierścień Zygmunta I Starego, o czym poinformował resort kultury. Jakie znaczenie historyczne, a także kulturowe mają one dla Polski i gdzie ostatecznie trafią skarby, chcielibyśmy Państwu opowiedzieć właśnie teraz.
2: To miesiące, a często lata analiz i pracy badawczej. W zeszłym roku Polska odzyskała ponad 100 cennych, utraconych obiektów. Od początku tego roku udało się odzyskać już ponad 30 dzieł, w tym dwa ostatnie, dzięki owocnej współpracy ze stroną niemiecką, mówi Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
3: Powrót tych obiektów jest wyjątkowy, dlatego że one naprawdę są znaczącymi obiektami historycznymi dla Polski i dla dziedzictwa tego kraju. Pierścień rodowy króla Zygmunta I Starego to jest obiekt mówiący o naszej państwowości. Hymn Gaudem Mater Polonia to jest hymn, który Polacy śpiewali w XIV-XV wieku. Jest głęboko zakorzenione w naszej tożsamości, w naszej tradycji. Dlatego tak mocno i intensywnie walczyliśmy o to, żeby właśnie te obiekty wróciły jak najszybciej.
2: Informacje o odkryciu w zbiorach jednego z niemieckich muzeów zaginionego pierścienia Zygmunta I Starego opublikowała dr Ewa Latkiewicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziś nie kryła radości, że skarb wrócił do Polski.
4: Cudownie, że wrócił do Polski, ponieważ jest takim maleńkim reliktem istniejących skarbów. Bardzo maleńkim, bo z źródeł wiemy, że były to skarby jedne z najwspanialszych w Europie. Dziedzic tych skarbów, król Zygmunt August, odziedziczył i pomnożył te skarby. Przyjezdni z Europy zachwycali się, że nikt w Europie nie ma takich skarbów jak korona królewska w Polsce.
2: To też ważny dzień dla Krakowa, podkreśla profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dyrektor tamtejszego Muzeum Narodowego, bo to właśnie do Krakowa trafi pierścień króla Zygmunta I Starego.
5: Po pierwsze znaczenie historyczne, po prostu wraca historyczny obiekt do miejsca, gdzie powinien być przechowywany, ale ma też znaczenie ideowe i w tym sensie kulturowe. Materializuje naszą wielką przeszłość, to jest jeden z pomników chwały czasów jagiellońskich, rozkwitu Złotego Wieku Rzeczypospolitej. Ten pierścień składa się z dwóch elementów, ze złota 24-karatowego, to ważne, bo ono jest bardzo intensywne, oraz ze specjalnie ciętego diamentu, który jest osadzony w górnej części, jest osadzony płasko, to jest też świadectwo tego, że był takim elementem prywatnym.
2: Pierścień trafi do Muzeum Książąt Czartoryskich. Do pozostałych cennych dzieł będzie go można oglądać od początku lipca. Polsce udało się też odzyskać fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia.
6: Każdy król koronowany na Wawelu słyszał ten hymn. Rycerstwo, duchowieństwo odśpiewywało. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzisiaj przy uroczystości mogliśmy usłyszeć, jak mógł Zygmunt Stary słyszeć Gaudem Mater podczas własnej koronacji. Jest to tekst, który odśpiewywano po zwycięstwach, przy najważniejszych uroczystościach. Ta kopia jest najstarsza i pochodzi z XIV wieku. Wszystko ma ze sobą bardzo wiele połączeń.
2: Rękopis przez 6 wieków był w posiadaniu Biblioteki Seminaryjnej w Płocku, która należy do jednej z najważniejszych historycznych bibliotek kościelnych w Polsce. Do 1939 roku posiadała niezwykle cenną kolekcję ponad 100 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, przypomina biskup płocki dr Szymon Stółkowski. I jak dodaje, dziś to dziejowa sprawiedliwość i radość także dla Kościoła.
7: Prawdopodobnie najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia, który powstał z okazji kanonizacji biskupa Stanisława Męczennika ze Szczepanowa. Ja się cieszę, że to wróciło do Polski i jestem gotów zgodzić się na to, żeby to było tutaj właśnie w Warszawie pokazywane, bo na pewno więcej odwiedzających będzie mogło obejrzeć te karty.
2: W Polsce udało się również odzyskać 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Zarówno eksponaty, jak i fragment rękopisu będzie można oglądać w najbliższym czasie w placówkach muzealnych w Warszawie. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego popołudniowego spotkania sprawdzimy, co ważnego i ciekawego wydarzyło się w ostatnich godzinach w Watykanie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 22 minuty 17:00.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
7: do mojej idę.
8: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
2: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nadto fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
1: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
3: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
1: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
4: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich. A tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja, założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka, rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
5: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
13: Radio Plus Warszawa.
14: Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przesłuchanie. To po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nadchodzi fala upałów, w weekend nawet 35 stopni. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
16: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
15: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
14: O czym informował Michał Skolimowski. Będzie gorąco i to bardzo. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
18: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
19: Lepiej się
7: schować do cienia.
17: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
18: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
17: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
14: To był Dawid Olszewski, dziękujemy. Wstrzymany ruch kolejowy na fragmencie trasy Poznań-Berlin, a to przez awarię między Nowym Tomyślem a Opalenicą.
15: Do awarii doszło po godzinie 14, jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe. Na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
14: O czym informował Paweł Adamczewski.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników.
19: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni.
14: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach, a to wszystko 11 lipca.
20: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jerz.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie. Pogoda.
22: Jak Państwo słyszeli, fala upałów dopiero do nas się zbliża i teraz trudno powiedzieć, by było zimno. W Warszawie aż 27 stopni, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr słaby, wieje teraz z północy, a ciśnienie 1020 hektopaskali, wysokie i, co najważniejsze, stabilne. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, to będzie bardzo ciepło. Temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni. A jak prezentować się będzie sobota, trzeba będzie szukać miejsca z cieniem, bo słońce od samego rana praktycznie bezchmurne niebo i aż 31 stopni na termometrach.
20: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jerz.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Show must go on. Przedstawienie musi trwać, jak śpiewa Freddie Mercury i grupa Queen. 9 minut po 17. To jest druga część naszego popołudniowego magazynu. Jarek Budnik, witam Państwa bardzo, bardzo gorąco, no adekwatnie do temperatury na zewnątrz. Dziś piątek, no i jak zawsze w ostatni dzień tygodnia pracy Jarosław Zgirski i motoryzacyjne opowieści. Jarosławie, co dziś nam przynosisz?
2: Koniec ery globalizacji oznacza koniec złudzeń, że Europa może bezboleśnie przejść do fazy egoizmów globalnych graczy, a koniec wojny na Bliskim Wschodzie też nie oznacza szybkiego powrotu do niskich cen paliw. O tym dziś w magazynie, a nadto rząd znów zapowiada produkcję aut elektrycznych, a w teście Peugeot 5008 SUV z genami minivana.
1: Magazyn Auto Plus za kilka chwil, bo najpierw wizyta na Placu Trzech Krzyży w kościele świętego Aleksandra, który obchodzi 200-lecie istnienia. Osoby odwiedzające świątynię będą mogły zakupić wyjątkową kronikę.
3: To w ogóle wielka niespodzianka ta kronika, ponieważ ja ją odkryłem, można by powiedzieć, że przypadkiem, ale myślę, że nie przypadkiem, że ona tutaj przeleżała 50 lat w zapomnieniu, nikt o niej nie wiedział. To jest kronika napisana przez pana Stanisława Kotarskiego. To był prawnik, sędzia, ministrant, posługiwał papieżowi, wtedy to był nuncjusz Achillerati. Napisał kronikę, którą następnie w 1974 roku złożył na ręce księdza biskupa Miziołka. No i koniec, i kropka. I ona tak przeleżała do roku 2025, kiedy ją odkryłem i postanowiliśmy ją wydać, żeby uchronić przed zapomnieniem.
1: Do kościoła świętego Aleksandra, znajdującego się tuż obok naszej redakcji, zajrzymy już za moment. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa.

0: Material Girl Madonna, oczywiście kwadrans po godzinie 17. My teraz przenosimy się, drodzy Państwo, na plac Trzech Krzyży. Kościół Świętego Aleksandra to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Warszawy. Powstał na pamiątkę wizyty cara Aleksandra I. Później stał się centrum patriotycznego oporu. Zburzony i odbudowany trwa, a w tym roku także świętuje.
1: Kościół Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży ma już 200 lat. Obchody jubileuszu okazały się okazją do spojrzenia na jego bogatą historię, ale także do szczególnych odkryć, o których mówi proboszcz, ksiądz Mirosław Jaworski.
2: Bardzo się z tego cieszymy, zwłaszcza, że ten kościół przechodził rozmaite koleje losu. Był rozbudowany, potem zburzony, teraz wrócił do pierwotnego projektu.
1: Z okazji jubileuszu w kościele zakupić możemy także wyjątkową kronikę, która odzwierciedla losy tej wyjątkowej świątyni.
2: Tak, to w ogóle wielka niespodzianka ta kronika, ponieważ ja ją odkryłem, można by powiedzieć, że przypadkiem, ale myślę, że nie przypadkiem, że ona tutaj przeleżała 50 lat w zapomnieniu, nikt o niej nie wiedział. To jest kronika napisana przez pana Stanisława Kotarskiego. To był prawnik, sędzia, ministrant, posługiwał papieżowi, wtedy to był nuncjusz Achillerati. Napisał kronikę, którą następnie w 1974 roku złożył na ręce księdza biskupa Miziołka. No i koniec, i kropka. I ona tak przeleżała do roku 2025, kiedy ją odkryłem i postanowiliśmy ją wydać, żeby uchronić przed zapomnieniem.
1: Główne obchody jubileuszowe przypadły na wczorajszy wieczór. Mszę świętą w rocznicę konsekracji świątyni celebrował arcybiskup Adrian Galbas.
3: Nie możemy cieszyć się, że wciąż jest nas w kościele dość sporo, że ławki w kościele nie świecą jeszcze pustka. To za mało. Gdy papież Benedykt XVI konsekrował przed laty słynną Sagrada Familia w Barcelonie, powiedział: konsekrując tę wspaniałą świątynię, proszę jednocześnie Pana naszego życia, aby z tego ołtarza spłynęła nieustannie rzeka łaski i miłości na to miasto, na jej ludzi oraz na cały świat. Przy tej uroczystości zapożyczam te słowa od wielkiego papieża i proszę o to samo, aby z tej świątyni nieustannie spływała rzeka łaski na Warszawę, na całą naszą archidiecezję, na Polskę i na cały świat.
1: Z okazji okrągłej rocznicy przygotowywana jest kapsuła czasu. Przesłanie do przyszłych pokoleń, które będzie jej częścią, skierował prezydent.
4: Przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego do następnych pokoleń. Na pamiątkę obchodów jubileuszu 200-lecia Kościoła Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Niech następne pokolenia pamiętają, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Kościół Świętego Aleksandra, wzniesiony w epoce zaborów, a służący dziś niepodległej Polsce, przypomina, że naród, zachowujący swoją wiarę, kulturę i pamięć historyczną, potrafi przetrwać najtrudniejsze doświadczenia dziejowe. Warszawa, 18 czerwca 2026 roku. Karol Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Jubileusz to także okazja do mniej formalnego, bardziej radosnego świętowania. Dlatego na placu Trzech Krzyży odbył się koncert piosenki z okresu międzywojennego.
5: Nikodem, Nikodem, ty masz wspaniałą urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz.
1: Rok jubileuszowy trwa dalej, tak jak historia niezwykłego kościoła, przed którym malują się już kolejne wyzwania.
2: Ja takich wielkich planów to nie mam, ponieważ się już zbliżam do emerytury kościelnej, bo taką normalną emeryturę to osiągnąłem. Zapisałem się do nowej organizacji, która się nazywa ZUS, natomiast przed parafią, no ja już to zacząłem, no to jest renowacja tego kościoła. Przygotowane są projekty, no i trzeba znaleźć odpowiednie środki i przystąpić do realizacji tych projektów.
0: A my ze swojej strony życzymy sąsiadowi naszej redakcji kolejnych 200 lat, tym razem spokojnego rozwoju, niezakłóconego zawieruchą historii.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A za chwilę, jak zawsze w piątek, magazyn motoryzacyjny Auto Plus.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet na

0: Narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Po reklamie.

0: Goombay Dance Band i Son of Jamaica. Piosenka, która idealnie pasuje do tego, co mamy teraz za oknem. Jest 17:30, ja bardzo lubię piątki o tej porze, bo wtedy pojawia się nasz motoryzacyjny ekspert Jarosław Zgirski i niczym z rękawa sypie swoimi motoryzacyjnymi opowieściami. No, nie inaczej będzie teraz.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy pokonują kilometry w inny sposób. Myślenie ma przyszłość, mawiają złośliwi, także jeśli metoda dedukcji mówi, że niedopompowane opony spalają miliardy litrów paliw rocznie, no to metoda indukcji już podpowiada, że wystarczy przecież je napompować na kamień, by paliwo produkowało się niejako samo. Kilka dni temu amerykański rząd nakazał wyłączyć dwa modele sztucznej inteligencji firmy Anthropic dla wszystkich, którzy nie są obywatelami USA. Rząd tłumaczył to kwestiami bezpieczeństwa państwa. I nie trzeba być Sherlockiem, by wydedukować, że to kubeł zimnej wody dla przemysłu motoryzacyjnego. No bo tak, skoro Amerykanie przedmiotowo traktują swoje platformy cyfrowe, to mogą w bezceremonialny sposób włączać lub wyłączać wszystkie albo część usług samochodowych systemów pokładowych. A przypomnę, że robią je i tacy giganci jak Google, Amazon, Microsoft, Apple czy Qualcomm. Na chwilę zamienię się więc w zwolennika teorii spiskowych, więc dość łatwo sobie wyobrazić, że taki Android Automotive użytkowany na przykład w modelach Volvo, jeżdżących w Chinach, nie jest wyłącznie platformą wymiany danych między pojazdami tej marki. Chińskie platformy samochodowe są inne. Często już bez usług Android Auto czy Apple CarPlay mają swoje własne rozwiązania i to do tego stopnia, że każda obecna dziś w Polsce chińska marka ma swój autorski system operacyjny. Za najbardziej zaawansowany uważa się system Dialing koncernu BYD. To uświadamia nam, że europejscy producenci też chyba powinni zacząć myśleć nad własnymi rozwiązaniami, co aktywnie, nie szczędząc środków, powinna zacząć wspierać Bruksela. Chińsko-amerykański egoizm w imię strategicznych celów bowiem jasno wskazuje, że kto tego nie zrobi, to może być uznany za frajera. Podpisanie memorandum pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem kończy blokadę ciśniny Ormus. Utknęło w niej kilkaset kontenerowców, a działania wojenne zniszczyły część infrastruktury przerobu ropy. Powrót do sytuacji sprzed wojny na Bliskim Wschodzie, zdaniem specjalistów, może potrwać co najmniej kilkanaście tygodni. W Polsce tymczasem powolne wygaszanie programu ceny paliw niżej stało się faktem, zniknęła niższa akcyza, a wraz z końcem czerwca wróci wyższy VAT na paliwa. O komentarz w kwestii prognoz cen paliw u progu wakacji poprosiliśmy Urszulę Cieślak z biura Reflex.
3: Pewne jest to, że jakaś podwyżka nastąpi, a więc co najmniej w połowie ten wyższy VAT przełoży się na ceny detaliczne. Wraz z wygaszeniem programu CPN zostaną wygaszone też maksymalne ceny detaliczne, które będą musieli uwzględnić kierowcy w swoich podróżach i to będzie oznaczało, że znowu ceny na autostradach będą wyższe niż na stacjach w innych lokalizacjach.
2: I to też jest ważna wskazówka. Dotychczas program CPN wymuszał równanie cen do ministerialnego maksimum od lipca, co się skończy. Niższe ceny ropy naftowej sprawiły, że mimo wygaszania CPN olej napędowy zamiast zdrożeć potaniał. Obecnie litr tego paliwa kosztuje średnio 6,30 zł, czyli o 5 groszy mniej niż przed tygodniem, a regularna etylina 95 zdrożała o 12 groszy na litrze i jej średnia cena to teraz równo 6 zł. Unia Europejska pracuje nad przepisami mającymi zatrzymać chińską ekspansję motoryzacyjną, a Chińczycy w tym czasie nasilają napór na europejskie rynki. Z jednej strony najwięksi producenci zwalniają część swych załóg i tną plany produkcyjne, z drugiej w miejsce zamykanych zakładów chcą wejść Chińczycy, ale też jest i trzecia furtka, mieszane chińsko-europejskie spółki, które w celu utrzymania zatrudnienia w swoich fabrykach będą produkować chińskie auta. Robi to na przykład Stellantis czy Volkswagen. Czasu na dopinanie umów jest mało, bo europarlamentarzyści mają rychło zająć się propozycjami zasad nazywanych tak roboczo Made in Europe. Mają one polegać na tym, że 70% aut sprzedawanych w obszarze Unii Europejskiej ma mieć 70% europejski wkład. I to od projektowania, inżynierii, przez produkcję komponentów, baterii, aż po końcowy montaż pojazdów. Największym straszakiem jest jednak zapis, że inwestycje zagraniczne przekraczające 100 milionów euro z krajów posiadających ponad 40% globalnych zdolności produkcyjnych w kluczowych sektorach wymagałoby zgody organów regulacyjnych Unii. I to dlatego słynne chińskie przeciąganie negocjacji w nieskończoność może się nagle w cudowny sposób zakończyć. Zróbmy sobie teraz chwilę oddechu, a po przerwie w drugiej części magazynu Polska producentem 400 tysięcy elektryków rocznie, a w teście Peugeot 5008, czyli praktyczny SUV z genami minivana.
1: Auto Plus.

0: Reklama.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska będzie miała swoje auto elektryczne. Nie będzie to Izera, być może w ogóle nie będzie ono sprzedawane jako polska marka, ale będzie produkowane w naszym kraju z udziałem tajwańskiego Foxconna w fabryce w Jaworznie. To już kolejna zapowiedź współpracy, choć nie mogę się oprzeć wrażeniu, że stronie polskiej chyba jakoś bardziej na niej zależy. Na razie mamy obietnicę, że oficjalnie już umowa, bo wcześniej parafowano co najwyżej promesę głębszej współpracy, zostanie podpisana jesienią. Wczesną, późną nie wiadomo, za to dokładnie wiadomo, że za 3 lata produkcja ma sięgnąć najpierw 100 tysięcy egzemplarzy, a potem docelowo nawet 400. Super! Inny premier i wcześniej zapowiadał 1 000 000 aut elektrycznych, które już dawno powinny jeździć po Polsce. Tak, wiem, nikt ci tyle nie da, ile ci polityk obieca. Ale wiecie co? Ja wciąż czekam i na jedno, i na drugie. A nuż się to ziści. Zerknijmy teraz do garażu.
0: Test Auto Plus.
1: A tu rodzinny SUV, największe auto Peugeota, model 5008 w wersji 7-osobowej. Sprytnie osobowej, powiedziałbym, bowiem na co dzień fotele trzeciego rzędu są schowane pod podłogą bagażnika, który, jeśli wierzyć danym katalogowym, w wersji z 5 miejscami ma 916 litrów. 348 litrów w konfiguracji z pełnymi 7 miejscami, ale ponad 2200 litrów pojemności ze złożonymi siedzeniami drugiego i trzeciego rzędu. To stwarza spore możliwości przewozowe. Peugeot 5008 ma charakter podkreślany zadziornym, lekkosportowym przodem czy imitującymi kocie pazury reflektorami przednimi i tylnymi. To SUV, ale inny, taki bardziej wanowaty, i to chyba dobrze, bo w gamie brakowało takiego międzysegmentalnego dromadera. W środku, jak to w Peugeocie, typowo francuskie wzornictwo, w tym słynny i-cockpit oraz mała kierownica, dzięki której na zegary patrzymy inaczej niż w innych markach. Wiem, że są zdeklarowani przeciwnicy tego rozwiązania, a mnie się to podoba i wcale nie uważam, że to przeszkadza w percepcji wyświetlanych informacji pokładowych czy obserwacji otoczenia wokół pojazdu. Jest inaczej i tyle. Co innego fortepianowa czerń, która łatwo chwyta odciski palców, tłuszcz i brud, a tej we wnętrzu nie poskąpiono nawet na kierownicy. 2 ekrany zlane w jakby jedną taflę też trzeba co jakiś czas przecierać, bo to wygląda jak po ataku nakremowanych 2-latków. Responsywność dotykowego ekranu centralnego też pozostawia trochę do życzenia, choć poprawiono to względem poprzedniej generacji. Da się względnie szybko wyłączyć sygnalizatory systemu ADAS, choć wymaga to ustawienia odpowiednich skrótów, na przykład w dotykowym trzecim ekranie, tak zwanym iToggle. Po pewnym czasie jednak kierowca przestaje już skupiać się na detalach, a zaczyna tylko na drodze, co samo w sobie jest dobre. Jazda 5008 jest zatem, że tak powiem, nieangażująca. Pod maską testowanej wersji pracował najsłabszy silnik. Znana dobrze miękka hybryda o mocy 145 koni i pojemności 1,2 litra, sprzężona z 6-biegowym automatem, i jest to absolutne minimum, jakiego można oczekiwać od auta zdolnego przewozić 7 osób. Określić go jako dynamiczny, no to nie powiedzieć wszystkiego. Określać jako dychawiczny, no to osądzać go niesprawiedliwie. I właśnie Peugeot 5008 w tym bazowym silniku jest gdzieś po środku. Za to nie jest źle ze spalaniem, bo średnia z testu to całkiem satysfakcjonujące 7,1 litra na 100 km. W mieście przy spokojnej jeździe to 6,5 litra nawet. Zawieszenie jest też niczego sobie. Oczywiście nastawione na komfort i łagodne wygaszanie nierówności jezdni, ale miękkie nastawy amortyzatorów jakoś się w tym wszystkim bronią i powodują, że po długiej podróży nie czujemy się zmęczeni. To też jest sztuka budowy samochodów. Tyle tylko, że aż się prosi o mocniejszy napęd do tego typu aut, i tu koncern Stellantis na razie niewiele ma do powiedzenia i przede wszystkim zaoferowania. Albo elektryk, albo drogi plug-in. No właśnie, cena. W topowej wersji wyposażenia GT Exclusive Peugeot 5008 z bazowym silnikiem 1.2 kosztuje 205 tysięcy złotych. W takiej cenie, no, można już dostać całkiem luksusowego Chińczyka. Europejska konkurencja też jest mocna, zatem wszystko pewnie będzie zależeć od finalnych negocjacji w salonie z lwem w herbie. No cóż, Francuzi lekko nie mają, choć auto całkiem. A w kolejce już coś bardziej sportowego, Cupra Formentor w gorącej wersji VZ. Czy taką furą podbijemy tor wyścigowy, czy raczej bulwar nadmorski? O tym już w kolejnym programie. Tymczasem pora kończyć magazyn. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi, pamiętajmy o nadchodzących upałach. W słońcu też bywa niebezpiecznie, w autach bez klimy lepiej robić częste postoje, a zatem jedźcie bezpiecznie i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.
2: Oj tak, będziemy czekali z wielką niecierpliwością na kolejne piątkowe spotkanie z Jarosławem, a tymczasem to był ostatni element naszego dzisiejszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję, ale zapraszam parę minut po 18 do warszawskiej piątkowej Strefy Plusa.

0: Premier zapowiada kolejny krok. Chodzi o aferę w szpitalu południowym. Przyznał się do winy. Ruszył proces w sprawie zabójstwa kobiety w Poznaniu. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku na S8 w pobliżu węzła Opacz. Bus potrącił kobietę, która wysiadła z samochodu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Kierowcy muszą uważać na duże utrudnienia w ruchu. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
1: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
0: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w szpitalu południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli. Przed sądem przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu ubiegłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem, a w pokoju obok był 2-letni syn pary.
2: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
0: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
3: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
0: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudy Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
5: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
0: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścienie zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.
6: Jeżeli ktoś z Państwa właśnie kończy pracę, to polecam korzystać z pięknej piątkowej aury, bo naprawdę jest bardzo przyjemnie teraz w Warszawie, pogodnie i ciepło. 26 stopni na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, bo bardzo słaby wiatr wieje z kierunku północnego, a ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali i jest stabilne. Przed nami bardzo ciepły wieczór i przyjemna, ciepła noc z temperaturą w okolicach 17 stopni. Natomiast sobota, praktycznie ostatni dzień wiosny, przywita nas wyjątkowo wysoką temperaturą. Jutro 31 w stolicy i słońce od samego rana, więc proszę, wybierając się na spacer, zaopatrzyć się w czapeczkę przeciwdeszczową, przeciwsłoneczną, okulary i butelkę z wodą.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, gorąco i serdecznie witam Państwa w piątek w warszawskiej Strefie Plusa. Wydaje mi się, że to jest taka pora. 12 minut po 18, kiedy Państwo już absolutnie jesteście po pracy i teraz tylko po prostu uśmiech na twarzy, jak najszerszy, i można zacząć myśleć o tym, jak spędzać ten weekendowy przyjemny czas. Pomysłów oczywiście całe mnóstwo. Jutro pogoda będzie bardzo absolutnie dopisywana wszystkim tym, którzy właśnie będą gdzieś w strefie cienia, bo jutro wyjątkowo gorąco, 31 stopni nawet ma być w Warszawie, więc warto byłoby poszukać jakiegoś właśnie skrawka cienia, ewentualnie móc się schłodzić w wodzie. Baseny już od czwartku działają, ten na Moczydle i na Inflanckiej pewnie będzie jutro sporo osób. Od samego rana baseny otwierają się bodajże o godzinie 9, więc znając życie, już niektórzy ustawią się przed otwarciem przy kasach, by po prostu jako pierwsi mogli wskoczyć do wody. Też bym tak zrobił, gdybym mógł, ale niestety plany trochę inne. No właśnie, jak Państwa plany, mam nadzieję, że parę fajnych rzeczy uda się w trakcie tego weekendu zrobić. Z tego, co widzę w niedzielę, istnieje pewne prawdopodobieństwo burz, no bo przy tak wysokiej temperaturze rzeczywiście te burze też mogą się zjawić, ale mimo wszystko warto zaplanować sobie i sobotę, i niedzielę w plenerze. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Oczywiście krem z filtrem i dużo, dużo wody. Ona z pewnością się przyda. 31 stopni. No, być może niektórzy z Państwa wybiorą na przykład wizytę w kinie. To jest bardzo dobry pomysł, no bo kina są klimatyzowane i tam z pewnością można od upałów odpocząć. A gdzie jeszcze będzie można właśnie zażyć przyjemności w trakcie tego weekendu? Opowiem Państwu już niebawem. Warszawa.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
0: Po reklamie.

To grupa Europe i The Final Countdown. No jeżeli ktoś jeszcze ma czym, to mógł potrząsać swoją czupryną niczym Joey Tempest wiele, wiele lat temu. 28,5 minuty po godzinie 18. Drodzy Państwo, no właśnie, zaczyna się pierwszy bardzo gorący, ba upalny wręcz weekend. No i będziemy szukali ochłody tam, gdzie na przykład są zbiorniki wodne, ale najpierw chciałbym Państwu opowiedzieć dziś o miejscach, których raczej należy unikać, bo to są takie czarne punkty wodne w Warszawie i okolicach, na wzór tych czarnych punktów, jakie są czasami przy naszych drogach. Okazuje się, że generalnie aż 23 czarne wodne punkty można zobaczyć w Warszawie i gdzie one się znajdują, gdzie do tej wody lepiej nie wchodzić, bo często zdarzają się tam wypadki z utonięciami włącznie. To oczywiście cała długość Wisły w Warszawie, bo tu wchodzenie do wody jest absolutnie zabronione. To jezioro Balaton, jeziorko Czerniakowskie, ale przy ulicy Kąpielowej, no bo przecież jest miejsce, gdzie można się kąpać i jest tam bezpiecznie i wszystko jest pod kontrolą. Jezioro Gocławskie, jezioro Kamionkowskie, a także jeziorko Szczęśliwickie, no i glinianki Schneidera, również staw Cietrzewia i zbiornik wodny przy ulicy Dudziarskiej. To są te punkty, czarne punkty wodne, gdzie wstęp do wody jest absolutnie zakazany. Zdecydowanie lepiej poszukać takich miejsc, gdzie do wody można wejść. To oczywiście i nasze miejskie baseny, ale także na przykład kąpieliska nad Zegrzem. Tam absolutnie bezpiecznie pod okiem ratownika można tej kąpieli zażywać. Do Zegrza można wygodnie dojechać pociągiem, samochodem. Nie polecam szczególnie w weekend, bo mogą być gigantyczne korki, ale na przykład rower, ewentualnie pociąg, który nas zawiezie bądź do Nieporętu, bądź do Zegrza Południowego, a stamtąd to już po prostu krótki spacer i jesteśmy nad wodą w bezpiecznym miejscu, gdzie można się kąpać. Przepraszam, że się zająknąłem, ale właśnie otrzymałem SMS-a od mojej córki, że zdała kolejny egzamin w sesji letniej. Więc no, duma tatę rozpiera. Za 29 minut 19. Warszawa.

Andrzej Piaseczny przy mikrofonie, Robert Chojnacki ze swoim saksofonem niecierpliwi. Za 19 minut godzina 19. Drodzy Państwo, to bardzo dziwna sytuacja, do której dziś doszło w drugiej linii metra około południa na stacji Rondo Daszyńskiego. Otóż pasażerowie, którzy wsiedli do jednego z wagonów, zobaczyli na siedzeniu rozsypane banknoty i widzę to zdjęcie z tymi rozsypanymi banknotami. No, grubo ponad 1000 złotych, a także trochę bilonu. Sposób, w jaki te banknoty są rozrzucone na siedzeniach, no, sugerują to, że raczej nikomu nie wypadły niepostrzeżenie z kieszeni, bo nie są ani pognieciane, ani złożone. Wygląda to tak, jakby ktoś po prostu rozrzucił całkiem sporą ilość tych setek na siedzeniu i wysiadł. Nie wiem, może uznał, że są już mu niepotrzebne. Sprawą rzecz jasna zajmuje się policja i szuka właściciela, ale nie podaje konkretnej kwoty, no bo w momencie, jeżeli ktoś jednak by odkrył, że brakuje mu takiej gotówki, to będzie musiał jakoś udokumentować fakt, że wtedy jechał tym wagonikiem metra i że te pieniądze rzeczywiście należą do niego. Dziwna sprawa, naprawdę, może komuś się wysunęły te banknoty z jakiejś aktówki, może ich tam było dużo więcej, no trudno jest tutaj spekulować. Mam nadzieję, że właściciel tych pieniędzy, jeżeli tylko chce je odzyskać, to się wkrótce znajdzie i sprawa znajdzie szczęśliwe zakończenie. No właśnie, ale nosić przy sobie ponad 1000 złotych w gotówce, powiem szczerze, dawno mi się to już nie zdarzyło. Warszawska.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Tak, takich dźwięków można słuchać na początku weekendu. W jakże przyjemny piątkowy, no właśnie, czy już wieczór, czy jeszcze nie? No, patrząc na zegarek, za 7 minut będzie 19, więc chyba mogę powiedzieć wieczór, ale słońce jeszcze bardzo wysoko, przecież przed nami najdłuższe dni w roku. I to też z pewnością jest powód do radości. Oczywiście z tej okazji w Warszawie jedna z największych imprez plenerowych, na jakich miałem okazję być w mieście, czyli słynne wianki, ale te wianki będą generowały też duże utrudnienia dla kierowców i o tym opowiem Państwu chwilę po 19, no bo teraz Kylie Minogue, potem Wojciech Gąsowski ze swoimi prywatkami i najważniejsze i najświeższe wiadomości.

0: Niestabilny rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael atakuje Libana. Dziś sekcja zwłok mężczyzny po wypadku w Świdniku. Za kierownicą siedziała sędzia. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nadal duże utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Opacz. Przypomnijmy, bus potrącił tam kobietę, która wysiadła z samochodu. Walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła na pokładzie śmigłowca LPR. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, mogą potrwać nawet 2 godziny. Izraelski atak po ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Oficjalnie zawieszenie broni obowiązuje od 4 godzin. Przez zaostrzenie sytuacji w Libanie w ostatniej chwili odwołano rozmowy USA z Iranem w Szwajcarii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeśli ostatecznie ataki ustaną?
1: Wydaje się, że otwiera to furtkę do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Niewykluczone, że dojdzie do nich jeszcze w ten weekend. Zgodnie z zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni, Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznego traktatu pokojowego. Pomimo zawirowań, Iran pozwolił na ruch statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. Amerykanie także oficjalnie potwierdzili zniesienie blokady irańskich portów. Jednak to, czy takie warunki zostaną utrzymane, zależy od tego, czy utrzymane zostanie zawieszenie broni.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Dziś sekcja zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
2: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
0: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Trwa wielkie liczenie strat po wiosennych przymrozkach. Tak jest m.in. w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. Niskie temperatury najgorzej zniosły drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Najtrudniejsza sytuacja jest z kolei w powiatach sandomierskim i buskim. Tam straty sięgają nawet 90%.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
0: A jak uczyć się skutecznie? Mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się część ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
0: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.

Początek weekendu, naprawdę piękny, bardzo przyjemnie jest teraz na zewnątrz, pogodnie, niebo niebieskie, co prawda widać trochę chmurek, ale absolutnie niegroźnych, no i ten odczyt z termometru w centrum Warszawy, teraz 26 stopni, odczuwalna na takim samym poziomie, słaby wiatr delikatnie zmienił kierunek, teraz wieje z północnego wschodu, ciśnienie stabilne, 1020 hektopaskali, więc można powiedzieć, że wysokie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to naprawdę będzie ciepło, można śmiało spać przy otwartym oknie, około 17 stopni, na jutro bardzo, bardzo gorąco, 31 stopni i słońce od samego rana. Cień będzie towarem absolutnie deficytowym.

Dmuchawce, latawce, wiatr, Urszula to chyba moja ulubiona letnia piosenka. Słuchając jej naprawdę robi się przyjemnie i ciepło, tak letnio, właśnie tak jak jest teraz na zewnątrz. Drodzy Państwo, wczoraj wspominałem w warszawskiej Strefie Plusa o Wiankach nad Wisłą, czyli ogromnej imprezie plenerowej, która zawsze rozpoczyna, inauguruje sezon letni w stolicy, ale tegoroczna impreza to również i utrudnienia dla kierowców. Warto o tym pamiętać, ponieważ na czas imprezy obie nitki Wisłostrady będą nieprzejezdne. Ulica będzie zamknięta od godziny 16 w sobotę do 4 nad ranem w niedzielę. Można powiedzieć, że generalnie nie jeździmy na odcinku między Krasińskiego a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Dodatkowo na obu jezdniach Wisłostrady będą parkingi. Zamknięta będzie ulica Sanguszki. O tym również warto pamiętać. No i trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku Wilanowa, więc no właśnie, utrudnienia. Lepiej w tamte okolice nie zapuszczać się samochodem. Oczywiście będą objazdy, bo z Wisłostrady znaki pokierują kierowców ulicami Krasińskiego przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, plac Bankowy, Marszałkowską, Rondo Dmowskiego do Alei Jerozolimskich, a druga opcja to oczywiście przejazd przez Pragę mostem północnym lub Grota Roweckiego, a dalej Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim, aż do mostu Siekierkowskiego i Czerniakowskiej. No ale rzeczywiście takie objazdy spowodują generalnie i korki, i trochę wydłużą naszą trasę. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Otóż na zakończenie imprezy może zostać również zamknięta trasa WZ, więc generalnie rower, ewentualnie na piechotę, bądź komunikacja miejska. Rzecz jasna, po zakończeniu imprezy około godziny 1 w nocy będzie mnóstwo dodatkowych autobusów i tramwajów, które będą kursowały, by porozwozić wszystkich uczestników tej imprezy bezpiecznie do domu. No i również częściej będą kursowały obie linie metra, ale moim zdaniem wyprawa spacerkiem i pozostawienie samochodu na przykład na stacji metro Młociny, jeżeli ktoś jedzie od strony północnej, będzie najlepszym rozwiązaniem i do centrum dostajemy się metrem, a potem na piechotkę idziemy sobie na Podzamcze, by właśnie w gronie kilkudziesięciu tysięcy osób przywitać lato. Bardzo przyjemna wizja, szczególnie że będzie ciepło. Wieczór jutrzejszy też zapowiada się bardzo gorąco, więc nie ma obawy o to, że zmarzniemy. Na dodatek mnóstwo muzycznych emocji, a wcześniej strefa piknikowa, gdzie będzie można wielu rzeczy się nauczyć i miło spędzić czas z całą rodziną. Jestem przekonany, że jutro spotkam się tam z dużą częścią naszych słuchaczy, więc byle do jutra. Trzeba jakoś zagospodarować sobie ten piątkowy wieczór. Proszę pamiętać, że po 20 bardzo ciekawą propozycję będzie miał dla Państwa Marek Sierocki, zapraszając na ostatnią tej wiosny prywatkę. Warszawska.

0: Magic. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

Listen to your heart, duet Roxette za 29 minut, godzina 20. Drodzy Państwo, wiem, że bardzo trudno jest w to uwierzyć, bo przecież jeszcze niedawno borykaliśmy się z tym, czy właśnie nasze dzieci chodzące do szkół podstawowych bądź średnich przyniosą w miarę przyzwoite oceny z najróżniejszych sprawdzianów, a tu ani się nie obejrzeliśmy, a koniec roku szkolnego praktycznie na wyciągnięcie ręki jutro, nie jutro, za tydzień o tej porze, drodzy Państwo, właśnie będziemy już mogli podziwiać świadectwa naszych dzieci, bo przecież za tydzień koniec roku szkolnego i z jednej strony potem 2 miesiące spokoju od szkolnych obowiązków, ale też i w pewnym stopniu kłopot dla rodziców, bo trzeba jakoś te 2 miesiące wypełnić naszym dzieciom. No nie każdy może sobie pozwolić na tak długi urlop, żeby gdzieś na 2 miesiące z dziećmi wyjechać, okej, tu jakiś obóz, może jeszcze do rodziny na wieś, no ale potem jakoś ten czas trzeba będzie, rzecz jasna, wypełnić, choć wiem, że niektórzy już przebierają nogami i czekają na ten moment, by dzieci przyniosły świadectwa, bo już będzie czekał zapakowany samochód i ruszymy. Gdzie? Bardzo często jest tak, że wyjeżdżamy nad polskie morze, więc proponuję już teraz kierunek chałupy ze Zbigniewem Wodeckim.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 21 minut godzina 20. Drodzy Państwo, no właśnie, przed nami bardzo fajny weekend. Przed nami. Wydaje mi się, że część z Państwa już korzysta z jego uroków. Mam taką nadzieję, bo pogoda sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu, ewentualnie odpoczynku, nawet na swoim nie za dużym balkonie. Właśnie, jest przyjemnie, jest ciepło i przede wszystkim możemy cieszyć się czasem wolnym, ale możemy go też wykorzystać, by czegoś więcej się dowiedzieć i dlatego ja bardzo chętnie poinformuję Państwa o wydarzeniu, które odbędzie się już w tę niedzielę w godzinach od 11 do 17 na polu mokotowskim, na popularnej Psiej Polanie odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Warszawskiego Dnia Zwierząt, czyli no, bardzo dużego wydarzenia poświęconego zwierzętom domowym, wolno żyjącym i dzikim. Tak jak mówiłem, niedziela 11-17 będzie mnóstwo ciekawych warsztatów. Będzie można wielu rzeczy się dowiedzieć, między innymi o świadomej opiece nad zwierzętami domowymi, a także o zachowaniach zwierząt i rzecz jasna ochronie przyrody, no bo nie zawsze jest tak, że my wiemy, co zwierzę chce nam zakomunikować. A tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Razem dla zwierząt, mądrze i odpowiedzialnie. Chyba nic nie trzeba dodawać, bo to bardzo ważny komunikat i bardzo słuszne i mądre przesłanie tegorocznej edycji tejże imprezy, czyli Warszawskiego Dnia Zwierząt. Ważna też informacja dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zaczipowali swoich czworonogów. Będzie tam właśnie odbywać się bezpłatne czipowanie zwierząt. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i potrzebę, proszę się pojawić ze swoim czworonogiem, kotem bądź psem na Psiej Polanie na polu mokotowskim w niedzielę między 11 a 17. Z pewnością dużo się tam będzie działo. Będzie też można podziwiać bądź czasami popatrzeć z zazdrością na inne czworonogi, chociaż wiem, ten nasz i tak jest zawsze najpiękniejszy na świecie i najmądrzejszy, rzecz jasna.
0: Warszawska Strefa Plusa.

Tak bardzo rytmicznie się zrobiło. Fleetwood Mac i Little Lies za 11 minut. Będzie 20. Tak sobie myślę, że ten weekend będzie z pewnością wyjątkowy. No bo po pierwsze będzie bardzo gorący, po drugie zacznie się lato, a po trzecie, no właśnie, tu już każdy z Państwa niech wpisze to, na czym mu najbardziej zależy w trakcie tego weekendu. No bo przecież planów pewnie tyle, ilu słuchaczy. Mam nadzieję, że wszystkie uda się przynajmniej w części Państwu zrealizować, no bo wiadomo, że nie wszystko musi nam się udać, ale oby tych pozytywnych rzeczy, jakie zaplanowaliśmy sobie na ten weekend, udało się zrealizować, tak by kolejny tydzień zacząć w bardzo dobrych nastrojach. Jarek Budnik, ja już powoli będę się z Państwem żegnał, bo to taki moment, kiedy no właśnie muszę posprzątać po sobie, pozabierać wszystkie papiery i zrobić miejsce Markowi Sierockiemu po godzinie 20. Prywatka, na którą w imieniu Marka bardzo gorąco i serdecznie Państwa zapraszam. Wydaje mi się, że zarówno sprawdzi się ona w zamkniętych pomieszczeniach naszych mieszkań, ale gdyby ktoś chciał wystawić głośnik na działeczce na zewnątrz, to z pewnością też nóżka będzie chodzić gdzieś tam, spoglądając jednym okiem na to, jak pracuje grill, a właśnie drugą nóżką delikatnie będzie można zakręcić. No właśnie, opcji jest mnóstwo, proszę wybierać te, na które macie Państwo ochotę. Więc ja jeszcze raz mówię, do usłyszenia, do poniedziałku, czekać będę na Państwa parę minut po 16, a już teraz mówię, cudownego weekendu, dobrego czasu, wypoczynku i przede wszystkim uśmiechu, bo wydaje mi się, że uśmiech w trakcie weekendu powoduje, że szybciej ładują się nasze energetyczne baterie, więc do poniedziałku życzę Państwu cudownego weekendu.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Policyjna obława w Świętokrzyskiem to po zabójstwie w Mierzawie. Już wcześniej miał wiedzieć o aferze w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski dementuje. Nowa atrakcja na wakacje. Rejsy Odrą ze Szczecina do niemieckiego Garz. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, przekazała kancelaria prezydenta. To po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów.
2: W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
1: Relacjonuje Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant policji natychmiast ogłosił alarm dla całej jednostki, a na miejscu tragedii wciąż pracuje prokurator.
2: Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
1: Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta, informuje stołeczny ratusz i dementuje kolejne doniesienia portalu Zero.pl, który informuje, że Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce już rok temu. W prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy miał mu je przekazać były ordynator chirurgii. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Według informacji portalu, ordynator chirurgii miał już rok temu alarmować zarząd, radę nadzorczą i prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski miał poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, pisze w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, a wcześniej mówił podobnie na konferencji prasowej.
4: Do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Nie słyszałem o tego typu doniesieniach.
3: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że z jego wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.
1: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego według ostatnich doniesień miał stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Potężne burze, a na termometrach nawet 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Tak będą wyglądać najbliższe dni. Już teraz burze przechodzą m.in. przez Wielkopolskę.
5: Pomęczymy się cały weekend. W niedzielę też burzowo, też gorąco. Natomiast ciężar tej takiej najgorszej pogody pod względem burz i opadów przeniesie się bardziej do wschodniej i centralnej części kraju.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dodajmy, że alerty będą obowiązywać do końca weekendu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
6: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
1: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na 4-godzinną prywatkę z Radiem Plus. Na początek Savage i Celebrate, potem Valerie Dor i The Night.
8: Attention please, this is your president speaking. Hello America, I'm proud to inform you that as of 1400 hours today, 7th November 1993, after a period of long and difficult negotiation, all the governments of this planet have declared peace.

0: Włoski wokalista i kompozytor Mikko Myszyn utworem How Old Are You zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Chris Ria swoim wielkim przebojem Josephine zakończył ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus, Warszawa.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na solidną dawkę muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Na początek hiszpański duet Bacara i Kuciku, potem Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Będzie też grupa Village People i YMCA.

tym miksie jeszcze formacja Discotek i wiązanka Intro Disco, a także hiszpański wokalista Pedro Marini, utwór Keno i kolejny hiszpański wykonawca Iwan, który zaśpiewa hiszpańską wersję przeboju Genghis Khan, a ta hiszpańska wersja nosi tytuł Sin Amor.

0: To był Iwan i Genghis Khan po hiszpańsku, czyli Sin Amor. I tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Sissy Catch utworem 'Cause You Are Young. Potem Rika Slay, Together Forever, a także Kylie Minogue i Got To Be Starting.

Kylie Minogue zaśpiewała piosenkę Got To Be Certain, a przed nami trio Bad Boys Blue i Pretty Young Girl. Potem kolejne trio Big Fun i Blame It On The Boogie, będzie też żeńskie trio Bananarama i Love In The First Degree.

0: Limal utworem Neverending Story zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
6: Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Wadka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny prywatkowy miks zaczynamy polskimi utworami. Na początek Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu, potem Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, także grupa Manam, Ta noc do innych niepodobna i grupa Emigranci w utworze Na falochronie.

To był Ray Parker Jr. i Ghostbuster, a przed nami grupa Fleetwood Mac, Little Lies, potem Chris Rea, tym razem w utworze All Summer Long będzie też grupa OMD, Talking Loud and Clear.

To była grupa OMD, a przed nami zespół China Crisis i Wishful Thinking. Będzie też Robin Gibb w piosence Boys Do Fall In Love, a także Electric Light Orchestra i Calling America. It's time.

To była formacja Jeffa Lynne'a, Electric Light Orchestra, a przed nami zespół Steve'a Millera i Abracadabra. Potem ABBA, On and On and On, a także grupa Secret Service i LA Goodbye.

To była szwedzka formacja Secret Service, LA Goodbye, a przed nami duet Suzy Quatro i Chris Norman w piosence Stumbling In. Będzie także grupa Kiss w utworze I Was Made For Loving You, a także grupa Sweet w utworze Fox on the Run.

Za nami grupa Sweet, a przed nami Bay City Rollers i Summer Love Sensation, potem T-Rex Hot Love, a także grupa The Rabbits w nagraniu Sugar Baby Love.

dalszym ciągu glamrockowo przed nami Suzy Quatro i 48 Crash. Będzie też grupa The Darts i Boy from New York City, a także zespół The Teens w nagraniu Gimme Gimme Your Love, a na koniec tego miksu Show Wady Wady i Hey Rock and Roll.

To była grupa Show Wady Wady i Hey Rock and Roll. Z rock'n'rollowych klimatów przenosimy się w klimaty disco lat 80. Już teraz duet fantastyki Costa Blanca, potem Silent Circle, Touch in the Night, a także grupa Joy w nagraniu Touch by Touch.

zespół Joy, a przed nami trio A La Carte, Duo Didi, potem Cherlane, Catch the Cat, Tembi, Love Me Forever, a także Saragossa Band w nagraniu z Zabadak.

Grupa Papillon utworem Alibaba zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.